0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Rafał Huszno, to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
3: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM.
4: Gonisz własne cię.
1: Autopromocja.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

3 minuty po godzinie 7. Krzysiek Walter-Chronek przy mikrofonie. Zaczynamy Głowę do Góry, która może jeszcze nie do końca podniesiona, ale piosenka, którą już teraz słyszycie, powinna was zmusić do przynajmniej podskoku z łóżka, tudzież w kuchni, jeżeli właśnie gotujecie śniadanie. Jeżeli jedziecie samochodem, to skakać nie polecam. Zapraszam na następne 3 godziny. No, piątek, piątkowy poranek. Cóż może być lepszego? No, może sobotni poranek, ale i tak jest już nieźle. Zapraszam na wspólne rozbudzenie się z Radiem Centrum.

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
3: Radio C.

Pearl Jam Rearview Mirror dla wszystkich, którzy teraz patrzą w tylne lusterko. No i drodzy Państwo, słuchajcie, jako że jest pora śniadaniowa, bardzo śniadaniowa, no to postanowiłem Was trochę rozgrzać i mam do Was pytanie. Powiedzcie mi o najlepszym śniadaniu, jakie mieliście w życiu. Może było to coś wykwintnego, może to było w jakimś specjalnym miejscu, a może z kimś specjalnym, a może nawet wszystko naraz. Piszcie 515-515-982, jakie było Wasze najlepsze śniadanie w życiu, które wspominacie do tej pory. Zróbcie innym smaka, czekam na Wasze SMS-y, pogadajmy sobie trochę rano, trzeba trochę obudzić mózg, a Lux Torpeda już teraz w Waszych głośnikach.

23 minuty po godzinie 7. Zobaczmy, co tam dzisiaj donoszą lubelskie media. Czas na przegląd prasy. Zaczynamy od Dziennika Wschodniego. Dziennik Wschodni pisze dzisiaj o tym, że pod Łukowem został przejęty ogromny magazyn kontrabandy. Przejęto papierosy warte 12 milionów złotych. Ponad 580 tysięcy paczek nielegalnych papierosów zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na terenie gminy Łuków. Kontrabanda znajdowała się w budynku magazynowym oraz kontenerze. W związku ze sprawą zatrzymano 43-letniego mężczyznę. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o tym procederze, to odsyłam do Dziennika Wschodniego. Pomyślcie, jaka to jest w ogóle chora ilość. Ktoś będzie to musiał spalić. Współczuję. Dalej, Kurier Lubelski. Kurier Lubelski dzisiaj z informacjami drogowymi. Dolna Męczowa z przeszkodami. Drogowcy już pojawili się na trasie, czyli o remoncie i odbudowie, właściwie rozbiórce i odbudowie w ciągu następnych 22 miesięcy fragmentu drogi Lublina z Lublina do Nałęczowa. 3 km długości odcinka od granicy Lublina do obwodnicy miasta. Ma się tam jechać lepiej, no ale obecnie będziemy tamtędy przejeżdżać z utrudnieniami, także uważajcie, pewnie będzie się w najbliższym czasie ten odcinek korkował. Więcej na kurierlubelski.pl. Na sam koniec Lublin 112 informuje o ciekawej imprezie aktywności w weekend. Kapucyński piknik motocyklowy startuje w najbliższą sobotę w Lubartowie, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć motocykle w ilości dużej, bardzo dużej, a dodatkowo wesprzeć charytatywne działanie, no to odsyłam do lublin112.pl, gdzie są wszelkie szczegóły dotyczące kapucyńskiego pikniku motocyklowego. To tyle, jeżeli chodzi o lubelskie newsy. Za godzinkę przyjrzymy się temu, co dzieje się w kraju i na świecie.

0: okolicach, w całym województwie, to dawaj się znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama.
12: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

23 minuty do godziny 8. Def Leppard i Photograph. Bardzo melancholijny utwór i melancholijny jak SMS, którego przed chwilą dostałem. Pytałem was dzisiaj o to, jakie są wasze najlepsze śniadania, jakie pamiętacie, czy może najlepsze pod względem smakowym, czy wspomnieniowym, czy pod względem osoby, czy miejsca, w którym jedliście. No i jedna ze słuchaczek napisała: wszystkie śniadania u cioci w Ustrzykach Dolnych smakowały najlepiej. Słońce wpadało prosto przez okna pokoju, w którym delektowałam się kawą. Wokół moja ukochana panorama połonin i lasów, bo dom stoi na stoku pod wyciągiem. A przed chwilą dowiedziałam się, że modna wśród gwiazd jest dieta OMAD, one meal a day, a ja raz dziennie jadam od 14 lat i nawet nie podejrzewałam, że jest modna. Ja też nie podejrzewałem, też mi się zdarza jadać raz dziennie, tylko wtedy na mnie żona krzyczy, że to niezdrowo. Pozdrawiam i mam pytanie jeszcze a propos tych Ustrzyk Dolnych. Czy dom stał pod Lawortą, czy pod Gromadzyniem? Tam są dwa stoki narciarskie w Ustrzykach Dolnych, więc to nie jest takie wiadome. A ja przypominam, że możecie pisać, jakie są wasze najlepsze śniadania, wspomnienia śniadaniowe. 515-515-982. Jestem ciekaw, co tam mi napiszecie. Rozbudźmy się zatem z Behind the Clock i Afi.

Guns N' Roses Live and Let Die. 15 minut do godziny 8, oczywiście. No i teraz mam do was pytanie natury prawie że filozoficznej. Ile owiec potrzeba, żeby zatrzymać samolot? No możecie teraz obstawiać liczby, dam wam chwilkę. Okazuje się, że potrzeba, uwaga, 2186 owiec, by zatrzymać samolot, co zdarzyło się 26 października 2005 roku, czyli 11 lat temu. Samolot, który leciał z Australii do Malezji, musiał lądować, ponieważ odpalił się alarm związany z obecnością ponoć dymu w ładowni. Doszliśmy do wniosku, czy właściwie analizatorzy tego przypadku doszli do wniosku, że prawdopodobnie wyziewy owiec sprawiły, że samolot musiał lądować. Więc pamiętajcie, 2185 owiec to jeszcze bezpieczna liczba, 2186 to już nie. A Kult teraz powie coś o barankach.

Jimi Hendrix, skąpany w fiolecie Purple Haze, 8 minut do godziny 8. I to jest idealny czas, żeby coś dla kierowców zagrać. To zagram coś dla kierowców. Zespół Left Lane Cruiser, czyli, no, nie wiem jak to dobrze przetłumaczyć, ale chodzi o osobę, która porusza się zawsze lewym pasem. Mam nadzieję, że dzisiaj ani nie byliście taką osobą, ani takich osób nie spotkaliście na drodze, bo sam z doświadczenia wiem, jak bardzo irytują. Ale zespół Left Lane Cruiser zdecydowanie do irytujących nie należy. Myślę, że pozwoli wam się troszkę rozluźnić przy bluesowo-stonerowych rytmach i że was nie sparaliżuje, bo piosenka nazywa się Paralyze Ja. Za 7 minut słyszymy się w wydarzeniach Radia Centrum, a ja was zostawiam z bluesrockiem.

0: Minęła godzina 8, czas na wydarzenia.
1: Rusza projekt Mam Szansę. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o 3 nowych rezerwatach przyrody w województwie lubelskim.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Rozpoczynamy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy dzisiaj na stacji benzynowej? Zgodnie z limitem ogłoszonym przez ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 48 groszy, benzyny 98 7 zł i 6 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 91 groszy. Przepisy nakładają na wszystkie stacje w kraju obowiązek sprzedaży paliw w cenach nie wyższych niż ogłoszone limity. Rozwiązanie to jest częścią rządowego pakietu osłonowego ceny paliwa niżej, który obejmuje również obniżkę podatków VAT i akcyzy. Ponownie startuje projekt Mam Szansę. Młodzi Lublinianie mogą wcielić swoje pomysły w życie i uzyskać niezbędne środki. Trwa nabór do 4. edycji Miejskiego Aktywatora Młodzieżowego. Jest to program mikrograntów skierowany do mieszkanek i mieszkańców Lublina w wieku od 13 do 26 lat, którzy chcą działać społecznie i zmieniać swoje otoczenie. W ramach inicjatywy młodzieżowe grupy nieformalne mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 5 tysięcy złotych. Pomysły proponowane przez interesantów będą rozważane niezależnie od umiejętności i doświadczenia. Uczestnicy mogą liczyć na pomoc mentorów i konsultacje merytoryczne.
2: Miejski Aktywator Młodzieżowy to projekt realizowany w ramach wdrażania dokumentu Miasto Młodych – Polityka Młodzieżowa Lublina. W ramach poprzednich edycji programu zrealizowano wiele wartościowych inicjatyw, od spotkań integracyjnych i edukacyjnych po działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami.
1: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Zgłoszenia do 4. edycji programu przyjmowane są do 31 maja tego roku za pośrednictwem formularza online. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 8 czerwca. Realizacja projektów rozpocznie się 6 lipca i potrwa do 15 listopada 2026 roku. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. W naszym województwie powstały 3 nowe rezerwaty przyrody. Chodzi o Kalinik, Sokorzynę i Przerwaniec. Wszystkie są zlokalizowane w powiecie bialskim na terenie gminy Janów Podlaski, a zarządzenie o ich utworzeniu podpisał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie. Dokumenty znalazły się już w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Celem ich powstania jest ochrona naturalnego krajobrazu Doliny Bugu, w tym m.in. wielowiekowych drzewostanów i cennych siedlisk. Jak zapowiedziała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, nie jest to koniec działań związanych z ochroną przyrody w regionie. A już 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gościem Łukasza Komsty będzie Bohdan Zadura, poeta, prozaik i tłumacz. Zostańcie z nami.
0: Tak patrzę na prognozę pogody i wydaje mi się, że faktycznie dzisiaj pogoda będzie sprzyjała wszystkim, którzy chcą piękne wiersze pisać. Obecnie 14 stopni, pełne słońce i słońce będzie nam towarzyszyło przez cały dzień. Gdzieś w okolicy południa mogą pojawić się chmury, ale nie powinny one przygasić nam tego naszego przyjaciela. 20 stopni maksymalnie dzisiaj, 22 nawet. Biometr nam dopisuje, więc szykuje się naprawdę piękny dzień.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Tu Akademickie Radio Centrum. 3 minuty po godzinie 8. Krzysiek Walterkonek przy mikrofonie. Bardzo mi miło, a to jest Głowa do Góry. Witam wszystkich, którzy się zjawili. Nie powiem, że spóźnieni. Może trochę zaspani. Życzę wam dobrego dnia i Queen rozpoczyna tę godzinę.

0: Rozmowa Radia Centrum.
1: Kilka minut po godzinie 8 to czas na poranną rozmowę Radia Centrum. Łukasz Komsta, dzień dobry, witam w ten poranek. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj ktoś wyjątkowy. Bohdan Zadura, jeden z największych polskich poetów, laureat wielu nagród, literat o wielkim dorobku. Witamy w studiu Radia Centrum. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ostatnio się bardzo dużo działo w Pana życiu. W marcu trafiła do Pana rąk nagroda miesięcznika Odra i ta nagroda była wręczona, tu pozwolę sobie zacytować, za całą twórczość, między innymi, bo również za książkę Co chciałem powiedzieć, która się ostatnio ukazała, ale również za całą twórczość, która, i właśnie ten cytat, łącząc elementy poezji i prozy, snu i jawy, poetyki i polityki, składa się na oryginalny format artystyczny i intelektualny. No i właśnie chciałem zapytać, że jeżeli pan patrzy na swoją twórczość tak z perspektywy czasu, to ile jest w niej snu, a ile jawy, i ile polityki, a ile poetyki?
2: No myślę, że jawy jest zdecydowanie więcej. Chociaż nie ukrywam, że pod pewnymi względami sny są dużo ciekawsze. Jawa jest w pewien sposób przewidywalna. Cechuje ją, powiedziałbym, mało ciekawa logika. Natomiast jeśli chodzi o rzeczywistość oniryczną, gdybym sięgnął do jednego z ulubionych moich poetów w młodości, czyli do Bolesława Leśmiana, to w pierwszej chwili by się chciało powiedzieć, że jest tam więcej snu. Ale jak tak głębiej trochę się zastanowić, no to myślę, że jest to jakiś sen wywodzący się z jawy i mający do niej bardzo, bardzo bliskie odniesienia. Jeżeli jedną z cech dobrej poezji jest łączenie rzeczy bardzo od siebie odległych, to we śnie łączą się ze sobą najprzeróżniejsze rzeczy. Właściwie nie do wymyślenia na jawie przez człowieka dysponującego nawet dużą wyobraźnią.
1: Gdyby ktoś ze słuchaczy chciał właśnie po coś takiego sięgnąć, w Pana dorobku, to od czego by powinien byłby zacząć?
2: Sny są... Znaczy miałem parę takich okresów w życiu, kiedy zapisywałem sny. I to był taki dość szalony projekt, bo zakładał absolutną szczerość, to znaczy wierność temu, co się przyśniło. Zakładał systematyczność, zakładał brak wartościowania, to znaczy każdy sen, nawet nudny, w tym projekcie powinien zostać zapisany tak, jak został zapamiętany. Niezależnie w jakim świetle stawia śniącego. No ale to te zapisy senne zostają w plikach. Trochę ich było publikowanych w Akcencie i w Twórczości w dawnych czasach. W takim tomie Zmartwychwstanie ptaszka. Jest trochę próz poetyckich. To już wtedy ten projekt porzuciłem takiej absolutnej wierności. I to już sny, bo punktem wyjścia były bardzo konkretne sny. Nie są one już opatrzone datami, jak przy tych zapisach codziennych. Natomiast są opatrzone tytułami i właściwie to jest, no, robiłem z tych snów literacki czy poetycki użytek w tych kilkunastu poetyckich prozach.
1: Czyli sięgamy po Zmartwychwstanie ptaszka, aby z tym snem. A co jest najbardziej jawą? W którym tomiku byśmy coś takiego odnaleźli? Tak, gdyby właśnie też ktoś w tej chwili ze słuchających, no, dorobek ogromny, więc nie wiadomo od czego zacząć.
2: To znaczy myślę, że tej jawy jest wszędzie dużo. To znaczy nawet w takim debiutanckim tomie, który nazywał się W krajobrazie z amfor, który został zresztą schlastany okrutnie przez jednego z czołowych poetów i krytyków nowej fali, Stanisława Barańczaka, za oderwanie od rzeczywistości, eskapizm, pięknoduchostwo, etc., etc., to na mój rozum tam rzeczywistości jest dużo i to nawet takiej rzeczywistości politycznej, chociaż nie jest ona jakoś... Znaczy słowa, gramy bez słowa w starych dekoracjach, z ciemnością w sercu, z drwiną pod językiem. No to ten jeden z tych oktostychów dla mnie nawiązywał do rzeczywistości wręcz politycznej, albo taka fraza: milczące w lata wchodzi pokolenie, by odbyć gorzką i jałową podróż.
1: Tak, i dodajmy, myślę, słuchaczom, że to jest tom, w którym wszystko jest bardzo precyzyjnie dograne, w sensie są to wiersze o bardzo sztywnej formie.
2: No, natomiast taka rzeczywistość naga, powiedzmy, to przełomowym tomikiem był tom Pożegnanie Ostendy, zwłaszcza ten poemat. No i to... Tytuł był metaforyczny, bo w debiutanckim tomie był taki poemat w kilku sonetach Ostenda, a ten tytuł tomu Pożegnanie Ostendy dla mnie znaczył pożegnanie neoklasycyzmu jako uprawianej wcześniej przeze mnie poetyki, a może nawet i... Słowo ideologia ma fatalne konotacje, ale byłem z przekonania neoklasykiem i moim bogiem wtedy nie był jak Stanisław Różewicz, tylko był Jarosław Marek Rymkiewicz.
1: Co też chyba nie było zaskoczeniem, ale też chyba nie było czymś powszechnym.
2: No nie było czymś powszechnym, ten neoklasycyzm tak pod koniec lat 60., w początku lat 70. No to była taka paru poetów właściwie, którzy pisali takie wiersze z poszanowaniem form czasu przeszłego, sonet, oktostych, wiersze rymowane z rytmem, starające się udzielić głosu zmarłym poetom i w ten sposób ich jak gdyby ożywić. Tutaj barok był szczególnie ulubionym okresem, do którego ja nawiązywałem.
1: A tak na koniec, w Mieście Poezji był taki event, gdzie czytał pan swoje i nie swoje wiersze. I tak mi przyszło do głowy, czy łatwiej jest czytać swoje, czy nie swoje wiersze, a może najłatwiej swoje przykłady?
2: No wszystko zależy od rozmiaru czcionki, którą te wiersze się sobie wydrukowało wcześniej. To znaczy trochę łatwiej chyba czytać cudze, które poprzez ten fakt, że się je spolszczyło, też są jakby trochę własne. Poza tym no, można sobie wybrać te przekłady, które się najbardziej lubi, albo który się jest najbardziej pewnym. Natomiast no, czytaniem swoich wierszy też się jakieś wiążą emocje. Ja w spotkaniach autorskich z reguły czytam wiersze niepublikowane jeszcze i to jest
1: pierwsza
2: konfrontacja z czytelnikiem, który tutaj występuje w roli słuchacza, a wydaje mi się, że trudniej, ja przynajmniej jestem wzrokowcem i jeżeli odbieram na słuch pozytywnie jakiś wiersz, to znaczy, że ten wiersz chyba jest dobry.
1: Więc się go z przyjemnością czyta, a tych wierszy własnych i przekładów do czytania jest bardzo dużo. Przypomnę, że niedawno ukazał się czwarty z serii tomów wierszy zebranych Bohdana Zadury. A moim i Państwa gościem był Bohdan Zadura, poeta, krytyk literacki, laureat wielu prestiżowych nagród, jeden z najlepszych żyjących poetów. 100 lat życzymy i serdecznie dziękujemy za wizytę w studiu.
2: No z tym, że jestem jeszcze żyjący, to na pewno się z Panem zgadzam. Reszta niech zostanie do oceny czytelników.
1: I do tej oceny i do lektury zachęcam. Łukasz Komsta, serdecznie dziękuję. Miłego dnia.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum.

0: Archive again i my ponownie wracamy do sytuacji na drogach w Lublinie. Nie jest najgorzej, jestem zadziwiony dzisiejszym porankiem, widocznie przesiedliście się na rowery, tudzież w komunikację miejską, tudzież chodzenie na piechotę do pracy, bo nie powinniście mieć większych problemów z przejechaniem przez Lublin. Tutaj widzę może troszkę coś tam na Poniatowskiego przed światłami i na Sowińskiego przed światłami się korkuje, ale raczej bez przesady. Wygląda na to, że jest naprawdę całkiem okej i nie ma miejsc, które w sposób szczególny powinniście w Lublinie dzisiaj jadąc do pracy omijać. Jeżeli natomiast macie informacje z Lubelszczyzny, z Lublina, które mówią o korkach, które mówią o wypadkach, zdarzeniach drogowych, dawajcie znać nasz numer SMS-owy 515 515 982, żebyśmy mogli poinformować innych uczestników ruchu.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: To całkiem urocze.
3: Co jest urocze?
2: Uroki świata, oczywiście. Rock i metal z różnych stron świata oraz ciekawostki z krajów wykonawców. To wszystko w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
4: Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

To najnowszy utwór od zespołu Deep Purple, Arrogant Boy. Z albumu, który nadchodzi, słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite, jak Deep Purple cały czas są aktywni. Ostatni album, 2024 rok, teraz 3 lipca ukaże się kolejny o nazwie Splat, który będzie trwał 50 minut i 24 sekundy i co więcej, ma to być najcięższy album Deep Purple od wielu lat. I ja trzymam ich za słowo, bo Deep Purple to, jak wszyscy wiemy, kawał właściwie. To jest nawet nie kawałek, to jest kawał, to jest taki moloch muzyki rockowej, więc cieszy to, że jest kolejny album, Arrogant Boy, bardzo dobrze wykonane, więc daje to chrapkę na bardzo dobry album. I ja liczę, że będzie to album przepiękny, że jak się ukaże, to będzie przepięknie. O tym, że będzie przepięknie, zaśpiewa nam teraz zespół Tilt.

0: kwadrans do godziny 9, a więc klasycznie czas na imprezę FM. Zobaczmy, co tam w Lublinie się będzie z koncertami działo w najbliższym czasie. Już dzisiaj o godzinie 19 w klubie Graffiti coś dla tych, którzy lubią współczesne brzmienie alternatywnego metalu i nu metalu. Wirefall, Snowblind, Mine Own Abyss i Dead Dew. Cztery zespoły pojawią się na scenie klubu Graffiti. Godzina 19 już dzisiaj, to dla wszystkich fanów bardziej współczesnego brzmienia metalu. Jutro, 23 maja w Fabryce Kultury Zgrzyt. Coś dla tych, którzy wolą starsze brzmienie rocka, trochę bardziej przesterowane, idące w taki grunge. Wystąpią zespoły Dance Like Dynamite oraz Red Rooster, czyli dwa zespoły z północy Polski. Red Rooster pojawi się na trasie w ramach 30-lecia płyty Check This Up. Zapraszam bardzo serdecznie. Fabryka Kultury Zgrzyt, godzina 20 w sobotę najbliższą, czyli 23 maja. I na koniec w przyszłym tygodniu, 29 maja, Odyseja Kosmiczna, Statek plus Multipla, czyli coś dla tych, którzy lubią brzmienia dziwne. Zagrają zespoły Multipla, Drivers i Statek Świder, brzmienia rocka psychodelicznego, jazzu, funku i muzyki improwizowanej, więc jeżeli lubicie szaleństwo na scenie, to odsyłam. Fundacja KZMRZ, czyli Fundacja Sztuki i Akademia Sztuki Nowoczesnej nad Astorią. 29 maja, start o godzinie 19.30.
1: Radio Centrum.

Zanim Marysia Monsior pojawi się za 5 minut z wydarzeniami w Radiu Centrum, no to ja trochę z tych delikatniejszych, lżejszych newsów coś wam powiem. Słuchajcie, w Polsce mamy najstarszego mrówkojada olbrzymiego na świecie, żyjącego w niewoli. Żyje w Warszawie i 20 maja samica o nazwie Jurij skończyła lat 30. Imponujący wiek, jest starsza już ode mnie. Jestem ciekaw, ile jeszcze taki status potrwa. No i żyje sobie. Dostała, słuchajcie, tort. Trudno im powiedzieć, z czego ten tort był złożony, ale zakładając, że jest to mrówkojad, to mam pewne przypuszczenia, że trochę mąki ze świerszczy i być może mąki z mrówek do jego tworzenia zostało użyte. Można Jurij złożyć wizytę w warszawskim zoo, jeżeli ktoś by był zainteresowany. No jest to zwierzę naprawdę bardzo, bardzo, bardzo imponujące. No i co? No życzymy 31, później 32, a może nawet możemy życzyć 100 lat dla mrówkojada. No mrówkojady w Polsce to też ciekawa rzecz. Ciekawe, jakby wpuścić tak do lasu polskiego takiego mrówkojada, czy by sobie poradził. A newsy bardziej poważne już za 4 minuty w Akademickim Radiu Centrum w wydarzeniach.

0: Minęła godzina 9, więc czas na wydarzenia.
1: Zbliża się kolejna edycja akcji Poznaj Lublin z przewodnikiem. O tym za chwilę. Powiemy także o potrzebach i oczekiwaniach na europejskim rynku pracy.
0: Wydarzenia przygotowała i przedstawi Maria Monsior.
1: Zapadł wyrok w sprawie kilku osób, które sprzedawały w internecie nielegalne substancje osobom z całej Polski. Chodzi o blisko 40 kg różnego rodzaju środków odurzających. Sprawcy wysyłali je za pomocą paczkomatów. Główni oskarżeni, czyli Maciej K., Paweł K. oraz Anita P., usłyszeli wyroki od 7 do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto sąd nałożył na nich także karę grzywny od 30 do blisko 40 tysięcy złotych oraz przepadek korzyści majątkowej zdobytej ze sprzedaży narkotyków. Wyrok jest już prawomocny i zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie. Chcesz odkryć tajemnice naszego miasta? Lato będzie pełne opowieści z Koziego Grodu. Już 4 czerwca ruszy kolejna edycja akcji o nazwie Poznaj Lublin z przewodnikiem. Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości historycznej mieszkańców Lubelszczyzny, jak również zainteresowanie regionem wśród potencjalnych turystów.
2: Podczas długiego weekendu czerwcowego, czyli od czwartku 4 czerwca do niedzieli 7 czerwca, na spacer z przewodnikiem wybrać się można będzie codziennie. W lipcu i sierpniu zaprosimy na zwiedzanie w czwartki i piątki o godzinie 17 i w soboty i niedzielę o 13, a we wrześniu w piątki o 17 i sobotę o 13.
1: Mówi Małgorzata Lipska-Boichuk z lokalnej organizacji turystycznej Metropolii Lublin. W zależności od harmonogramu wydarzeń w akcji udział weźmie kilkunastu przewodników. Tematy tegorocznych spacerów to m.in. Lublin, miasto na siedmiu wzgórzach czy koziołkowe opowieści, spacer rodzinny.
2: W harmonogramie znalazły się spacery szlakiem popularnych zabytków i legend, ale też spacery dedykowane rodzinom z dziećmi, spacer lubelskim szlakiem filmowym czy na przykład wycieczka inspirowana poematem o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Nie zabraknie też spacerów w języku angielskim. Te odbywać się będą w wybrane sobotę o 14. Wszystkie wycieczki startują z Centrum Inspiracji Turystycznej na ulicy Jezuickiej 1/3 na Starym Mieście tuż za Bramą Krakowską.
1: Dodaje Małgorzata Lipska-Boichuk, zainteresowani udziałem w spacerze mogą nabyć bilety bezpośrednio w Centrum Inspiracji Turystycznej przy ulicy Jezuickiej 1/3, jak również online za pośrednictwem portalu internetowego evena.pl. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie przewodnik.lublininfo.com. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Polacy przebywający za granicą nadal wybierają Europę. Sprawdzono, gdzie można zarobić najwięcej. Personel serwis przyjrzał się stawkom, które można zdobyć pracując na wyższym i niższym szczeblu. Jak wynika z raportu, fachowcy nadal są rozchwytywani na europejskim rynku. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się spawacze w krajach skandynawskich, którzy zarabiają nawet do 5,5 tysiąca euro brutto miesięcznie.
3: Te wynagrodzenia potrafią być bardzo atrakcyjne, bo w Norwegii i Szwecji tynkarz potrafi zarobić od 3,5 do nawet 5,5 tysiąca euro brutto miesięcznie. Natomiast osoby bez doświadczenia mogą liczyć na 3 do 4 tysięcy euro brutto miesięcznie. Podobnie atrakcyjne stawki są w Niemczech, oczywiście nieco niższe, ale nadal atrakcyjne.
1: Dodaje Monika Banyś-Bator z biura prasowego Personel Service. Eksperci zwracają uwagę w podsumowaniu, że najlepiej opłacane zawody wymagają doświadczenia, umiejętności technicznych i gotowości do ciągłej pracy za granicą. Zwraca się także uwagę na wieloletni trend na rynku pracy, który mimo licznych zmian ekonomicznych nadal poszukuje ekspertów w swojej dziedzinie, niekoniecznie z wyższym wykształceniem.
4: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki ręcznej. Już dzisiaj poznamy złote medalistki Mistrzostw Polski. O godzinie 20.30 PGE MKS Elwold Lublin zagra na wyjeździe z KGHM Zagłębiem Lubin.
5: Same wszystkie słabe i mocne strony, tak samo jak Zagłębie zna nasze słabe i mocne strony, ale my troszeczkę teraz inaczej wyglądamy niż w sezonie, no bo kilka dziewczyn nam wyleciało, więc może to być dla nas na plus pod takim kątem, że Zagłębie może nie do końca wiedzieć, czego się spodziewać po nas. My na pewno zostawimy serducho i zostawimy walkę w Lubinie, żeby przywieźć ten złoty medal tutaj, bo wszyscy tego chcą i naprawdę tego pragniemy i uważam, że jesteśmy w stanie.
4: Komentowała zawodniczka 22-krotnych mistrzyń kraju Daria Szynkaruk. W dzisiejszym spotkaniu nie zobaczymy z pewnością czterech szczypiornistek MKS-u: Marii Prieto Omuloni, Patricji Limy, Magdy Więckowskiej i Simonetty Planety. Po spotkaniu odbędzie się także dekoracja trzech najlepszych drużyn Orlen Superligi Kobiet oraz wręczenie nagród indywidualnych w plebiscycie Gladiatorzy. Przechodzimy do koszykówki. Poznaliśmy trzech półfinalistów tegorocznego sezonu Orlen Basket Ligi Mężczyzn. Do grona drużyn, które zagrają w jednej i drugiej mistrzostw Polski, dołączyły dwie drużyny ze stolicy. Mowa tutaj oczywiście o Legii oraz Dzikach Warszawa. Wojskowi przypieczętowali awans, wygrywając z MKS-em Dąbrowa Górnicza 98-86. Dziki natomiast po czterech spotkaniach okazały się lepsze od Energa Trefla Sopot. Ostatnie spotkanie ćwierćfinałowe zaplanowano na sobotę 23 maja. Wtedy to Śląsk Wrocław zagra z VBW Arką Gdynia. A na sam koniec informacje lokalne. Już dzisiaj ruszają finały akademickich mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Przez kolejne 3 dni najlepsi uniwersyteccy sportowcy będą rywalizować w 32 różnych konkurencjach. Łącznie zapisało się 1265 zawodników i zawodniczek z 95 różnych uczelni, co jest rekordem w historii lekkoatletycznych ampów. Stadion przy ulicy Piłsudskiego 22 przywita chociażby Jakuba Szymańskiego, a więc mistrza świata z obecnego roku, czy Magdalenę Stefanowicz, srebrną medalistkę Mistrzostw Europy.
0: Jak tam w pogodzie? No piękna pogoda jest, słuchajcie. Obecnie jest 15 stopni, pełne słońce i będzie tylko cieplej, maksymalnie dzisiaj do stopni 22. Chmury mogą się pojawić, ale spokojnie z nich padać raczej nie będzie. Ciśnienie wynosi obecnie 1025 hektopaskali, biometr jest korzystny, a weekend zapowiada się ciepło, słonecznie i po prostu pięknie.
6: Reklama.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
7: Tanio tutaj jest, stokrotka.
6: Reklama.
9: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 7 minut po godzinie 9, witam Was już w ostatniej godzinie Głowy do Góry, która mam nadzieję już podniesiona jest wysoko. Krzysiek Walter-Konek przy mikrofonie, dziękuję, że z nami jesteście i zaczynamy od Linkin Park i In The End. Paradoksalnie na początek.

13 minut po godzinie 9. Zespół Catfish and the Bottleman. W wolnym tłumaczeniu Sum i Butelkowi Ludzie. To jak jesteśmy przy temacie ryb, to przy nim pozostajmy, bo mam dla was ciekawy temat. Czym są strumyki, tak zwane streamy internetowe? Być może już wiecie, jest to taki fenomen internetowy, gdzie ludzie gromadzą się przed komputerem i oglądają jakąś transmisję na żywo. Czy to z gier, czy to z IRL-a tak zwanego. Różnie to bywa, różne są formaty. No i w tym momencie znaczenia stream jako strumień i stream jako właśnie stream internetowy połączyły się w jedno, bo na holenderskiej rzece istnieje kamera. Kamera istnieje w rzece właściwie, na rzece Kromme Rijn, przy zastawce, przy śluzie, którą mogą podglądać internauci i jak się zbierze tam ryba, to mogą zadzwonić dzwonkiem i wtedy, jeżeli dzwonek zadzwoni, pracownik zobaczy, że jest tam ryba, to wtedy tę rybę przepuszcza, umożliwia po prostu migrację tych ryb, żeby złożyły jaja. No i tak wszedłem sobie na tego streama w tym momencie i razem ze mną siedzi na nim 1139 użytkowników, a jest 9.14 w piątek, więc to całkiem niezły wynik. Na razie pusto, ale jeżeli jakaś ryba, na przykład szczupak wielgachny się pojawi, to dam znać i faktycznie to zostało już hitem internetu w tym momencie. Codziennie tysiące ludzi gromadzą się, żeby podglądać ryby przy śluzie i puszczać je przez tę śluzę. Jeżeli chcielibyście się w to pobawić i pomóc przyrodzie, to odsyłam do strony wisdeurbel.nl. Ciekawa inicjatywa. Jestem ciekaw, komu dzisiaj będę mógł otworzyć drzwi.

0: 23 minuty po godzinie 9, a więc czas na informacje ze świata. Razem ze mną Marysia Mąsior. Cześć Marysiu.
1: Cześć.
0: Lubisz góry?
1: Bardzo. Ja w ogóle jestem z Małopolski, więc prawie z gór, także...
0: A, no to idealnie, to teraz będzie, to wespniemy się na wysokie szczyty, a właściwie na najwyższe, bo RP podaje, że kolejka na szczyt Monte Everestu była rekordowa. W środę aż 274 wspinaczy zdobyło Mont Everest od strony południowej, ustanawiając nowy rekord liczby wejść na szczyt w ciągu jednego dnia i co więcej, został pobity poprzedni rekord o 50 osób.
1: Wow, no naprawdę bardzo imponujący wynik. Bardzo to, imponujący jak...
0: Chociaż jednocześnie trochę przykry, bo też gdzieś tam toczą się te dyskusje dotyczące tego, czy komercjalizacja wspinania się na Mount Everest jest aż tak dobra, ale z drugiej strony, kto był na Giewoncie w lato, ten w cyrku się nie śmieje. Tak. A co ty masz ciekawego?
1: No, ja przenoszę teraz informacje do Włoch, bo z włoskiej Stromboli, ponieważ tam została przerwana impreza z Mickiem Jaggerem, jak czytam w RMF24. Muzyk przebywał tam w związku z realizacją filmu Trzy kazirodcze siostry. No i co się tam stało? Aktorzy świętowali zakończenie zdjęć w lokalnej knajpce razem z Jagger, razem z innymi gwiazdami filmu. No i według włoskich mediów muzykę odtwarzano z niewielkiego głośnika i nie była ona szczególnie uciążliwa, ale mimo to mieszkańcy wyspy złożyli skargę, po której na miejsce przyjechała policja. Funkcjonariusze poprosili o zakończenie imprezy przed północą, powołując się na obowiązujące przepisy zakazujące odtwarzania w środę muzyki. Oczywiście uczestnicy imprezy przystali na tę prośbę, ale zastanawia mnie ten zakaz puszczania muzyki w środę. Chyba muszę zgłębić ten temat.
0: To jest ciekawe, ale przyznam, że jakbym był mieszkańcem właśnie tamtej wyspy, to mnie by chyba bardziej niepokoił tytuł filmu, niż to, że ktoś w środę puszcza muzykę. Trzy kazirodcze siostry brzmi srogo, ale jednocześnie brzmi jak film, w którym Mick Jagger mógłby się zdecydowanie pojawić. To jeszcze na koniec ja coś dla tych, którzy lubią sobie pospać. Lubisz sobie pospać, czy jesteś raczej tą osobą, która nie zalega za długo w łóżku?
1: Raczej ta druga opcja.
0: Raczej ta druga. Tak. To znaczy, że zdrowo, bo zostały przeprowadzone badania, według których wychodzi, że człowiek powinien spać, to cytuję znowu Rzeczpospolitej, od 6 do 8 godzin. Przebadano 500 tysięcy osób, więc bardzo duża próba badawcza i 6 do 8 godzin to jest optymalnie, a spanie zbyt długo lub zbyt krótko może zagrażać zdrowiu i powodować szybsze starzenie się ciała, więc jeżeli będziecie spać z piątku na sobotę, to nastawcie sobie ten budzik na 8, bo może jednak warto wstać trochę wcześniej. Dzięki wielkie Marysiu i do usłyszenia.

0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no Totem Tanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanz zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
0: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Konisz własne cię.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Mikrofon w sosie. Felieton kulinarny Dariusza Hankiewicza.
1: Im bliżej pory grillowania, tym coraz bardziej smakują nam potrawy pieczone i smażone. Tym razem naszym bohaterem, a właściwie bohaterką, będzie poczciwa kaszanka. Ha, powiecie, aleś wymyślił smakołyk. Ano właśnie tak. Ale jak się jeszcze cokolwiek o nim dowiecie, to pewnie będzie ona wam wyjątkowo smakowała. Właściwie technologicznie kaszanka należy do grupy wędlin podrobowych. Są to przetwory wyprodukowane z solonych lub peklowanych podrobów mięsa i tłuszczu w osłonkach naturalnych, sztucznych lub w formach z dodatkiem lub bez krwi spożywczej, surowców uzupełniających, przyprawione, parzone lub pieczone i ewentualnie wędzone. Tyle mówi reguła. A właściwie skąd się wzięła ta cała kaszanka? Pokutuje przekonanie, że była to potrawa chłopska, ale tak naprawdę to najstarsze przepisy na kiszki pochodzą z książek kuchmistrzów dworskich. Musicie wiedzieć, że w XVII wieku kiszką nazywano po prostu jelito zwierzęce, jak i sam wyrób podobny do kiełbasy. Kiszkę naciewano, a to kapłonami, a to jeleniami, czy danielami i ryżem, na Podlasiu ziemniakami. Przygotowywano kiszki naszpikowane wnętrznościami cielęcymi, gotowano je w rosole, pieczono, smażono czy też opiekano. Dopiero paręset lat później pojawiły się przepisy na kaszanki w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Sam Jan Chryzostom Pasek, wybrawszy się na wyprawę ze Stefanem Czarnieckim do Danii w 1660 roku, tak pisał w swoich pamiętnikach. Wołu, wieprza albo barana, kiedy zabiją, to najmniejszej krople krwi nie zepsują, ale ją wytoczą w naczynie, namieszawszy w to krup jęczmiennych albo tatarczanych, po tym kiszki owego bydlęcia nadzieją, razem w kotle uważą i osnują to wieńcem na wielkiej misie i tak to na stole stawiają przy każdym obiedzie i jedzą jak wielki specjał. I mnie poczęstowano tym uprzykrzania, żem im powiedział, że Polakom tego jeść się nie godzi, bo by nam psi nieprzyjaciół byli, gdyż to ich potrawa. Jak widzicie, przekonanie, że kaszanka to potrawa chłopska, jest więc błędne. Najstarsze przepisy kaszanki, a właściwie kiszki, pochodzą z książek kuchmistrzów XVII wieku. Trafiła tu najprawdopodobniej z Danii lub z Niemiec przez Śląsk. Skądkolwiek przywędrowała, przetrwała do naszych czasów. W zależności od regionu Polski ma odmienny skład, różny kształt, grubość i długość. Co więcej, może być też różnie nazywana. Na przykład na Śląsku określa się ją krupniokiem, o którym wzmiankuję już w pierwszej połowie XIX wieku. Podawano go tradycyjnie podczas święta Barbórki. Tak jak na kaszankę, tak i nie ma jednego przepisu na krupniok. Gdzieniegdzie dodaje się tylko kaszy gryczanej, gdzie indziej tylko jęczmiennej. W jednych krupniokach znajdziemy cebulkę świeżą, a w innych smażoną oraz przyprawy takie jak sól, pieprz czarny, ziołowy, majeranek, cebulę, czosnek, liść laurowy, ziele angielskie i gałkę muszkotołową. Ale nigdy nie mówcie jednak Ślązakom, że kaszanka i krupniok to samo. Aha, wersja uboga z dodatkiem bułki zamiast podrobów to tak zwana bułczanka, która nosi tam nazwę rzymlok. Krwawe kiszki gościły również na stołach arystokracji. 100 lat temu na dworze Potockich z Krzeszowic serwowano je pokrajane w talarki i przysmażone i polane glasikiem, czyli zredukowanym wywarem z kości, tak zwany demi-glace. Choć wiele osób sądzi, że ta krwista wędlina to typowo polski specjał, wcale tak nie jest. Jak wcześniej wspominałem, podobne produkty znajdziemy w kuchniach innych krajów. Hiszpania słynie na przykład z morcilli, krwawej kiszki, która zwykle nie zawiera w ogóle zwykłego mięsa. Jako danie ubogich przygotowana była wyłącznie z tanich dostępnych na wszystkich składników ryżu, cebuli, wieprzowej krwi i słoniny oraz świeżych ziół i przypraw. Najbardziej znana jest wersja z prowincji Kastylia, która zawiera bardzo nietypowe przyprawy – kmin rzymski i ostrą papryczkę. W Finlandii natomiast jest uwielbiana przez smakorzy kusta makalakra – kiełbasa z krwi, kaszy, smalcu, mięsa wieprzowego i podrobów oraz mąki żytniej. Kusta makkara serwowana jest często z galaretką z borówek. Najbardziej nietypową wersję kaszanki znajdziemy jednak w Karyntii. Niemczech, a właściwie w Austrii. Maischl, bo taką tam nosi nazwę ta wędlina, przygotowuje się z krwi, tłuszczu wieprzowego i przypraw. Masę formuje się w duże kule, które gotuje się w rosole i wyglądem przypominają knedle, ale smakują jak kaszanka. No a ci, co byli w Szkocji, przecież znają kaszankę z podrobów baranich, czyli klasyczne szkockie haggis. Tyle o krajach i kaszance. Na co dzień kaszanka jadana jest z kiszoną kapustą, jabłkami, podsmażoną cebulką albo pajdą chleba i ogórkiem kiszonym albo pieczonym ziemniakiem. W lecie obok karkówki i kiełbasy kaszanka ląduje oczywiście u nas na grillu. Ja proponuję Wam inaczej zaserwowaną kaszankę. Może ciut wymaga pracy, ale efekt jest tego wart. Podobną jadłem kiedyś w Beskidzie Niskim. A oto składniki mniej więcej na 4 osoby. Około 60 deko dobrej kaszanki z kaszą gryczaną paloną wewnątrz, około 70 deko boczku dobrze przerośniętego, surowego, wędzonego w kawałku, jedna średnia czerwona cebula, 3 łyżki octu winnego jabłkowego, choć lepszy byłby tu pewnie ocet balsamiczny, 2 łyżki masła klarowanego, 2 łyżeczki cukru trzcinowego, 2 łyżki marynowanych kaparów, 3 łyżki marynowanych kurek, 1 garść roszponki, 1 łyżeczka oliwy z oliwek, garść suszonych płatków czosnku. A oto jak to wszystko wykonać. Pas boczku szerokości około 5 cm kroimy bez skórki na kwadraty 5 na 5 cm. Wkładamy w rękaw piekarniczy z łyżką wody i pieczemy w 180 stopniach przez 10 minut. W tym czasie na klarowanym maśle podsmażamy kaszankę. Układamy ją na talerzu w spłaszczone kule o średnicy około 10 cm. Na wierzchu układamy kostki boczku i wszystko zapiekamy przez 7-8 minut w piekarniku w temperaturze około 180 stopni, włączając górę i dół. Po wyjęciu dekorujemy roszponką, kurkami, kaparami i konfitowaną cebulą z czosnkiem. A jak zrobić tą konfitowaną cebulkę? Szybko i na temat. Na oliwie smażymy pokrajoną w krążki czerwoną cebulę, delikatnie opruszamy ją solą. Jak zaczyna mięknąć, dodajemy cukier trzcinowy i mieszając smażymy, aż cukier zacznie karmelizować. Dodajemy ocet i odparowujemy, mieszając przez około 10-15 minut i macie już konfitowaną cebulkę na talerzu. Smacznego! Życzył Dariusz Hankiewicz.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

7 minut do godziny 10 to nowość od U2, Song of the Future. Jako, że zostało 7 minut, to ja muszę się z wami pożegnać. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą głowę do góry. Wyrażam głęboką nadzieję, że jest podniesiona skutecznie i zostawi wam trochę jeszcze energii na dzisiejszy wieczór, który zakładam, że może być troszkę imprezowy. Krzysiek Walter-Kronek z wami przez ostatnie 3 godziny, jak zwykle to wielka przyjemność i słyszymy się ponownie za jakiś czas. Zostawiam was z Middle Class Rat, a później z Power of Trinity. Na koniec poleci piosenka Poniedziałek, pomimo tego, że mamy piątek.

0: Uniwersytet Medyczny otwiera się na kandydatów. O tym za chwilę. Powiemy także o nowym ogrodzie społecznym w mieście. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Uniwersytet Medyczny zaprasza w swoje progi. Uczestnicy zobaczą specjalistyczne maszyny. 27 maja na placu przed Centrum Symulacji Medycznej staną stoiska uczelni. Duży akcent położono na bezpośredni kontakt kandydatów ze studentami i pracownikami uczelni oraz prezentację zaplecza merytorycznego. Więcej o wydarzeniu mówi rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego Piotr Lewandowski.
1: Tego dnia kampus przy ulicy Choćki zmieni się w tętniące życiem Centrum Nauki, spotkanie i inspiracji. W formule pikniku edukacyjnego pokażemy, że medycyna to nie tylko teoria, ale przede wszystkim działanie, doświadczenie i odpowiedzialność za drugiego człowieka. To dobra okazja, żeby z pierwszej ręki dowiedzieć się, jak wygląda ścieżka edukacyjna, zawodowa w medycynie. Nie zabraknie również spacerów po kampusie. To okazja, by zobaczyć nowoczesne przestrzenie dydaktyczne, a także poczuć atmosferę codziennego życia studentów.
0: Zainteresowani będą mogli zapoznać się z ofertą uczelni oraz zadać nurtujące ich pytania dotyczące studiowania. Przygotowane zostały również panele, warsztaty oraz dodatkowe atrakcje. Więcej informacji o rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej uczelni. W mieście powstało nowe miejsce przeznaczone do odpoczynku, spotkań i wspólnego ogrodnictwa. Już jutro odbędzie się otwarcie Lubelskiego Ogrodu Społecznego. To zielona przestrzeń sąsiedzka zlokalizowana na terenie pomiędzy ulicami Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta Augusta. Otwarcie rozpocznie się jutro o godzinie 12, a w programie wydarzenia znalazły się sianie łąki kwietnej, warsztaty o gospodarowaniu wodą w mieście, rozmowy o kolejnych działaniach oraz sąsiedzki poczęstunek. Do tej pory w Lublinie powstały ogrody społeczne, takie jak między innymi Zielony Zakątek przy ulicy Głuskiej, Ogród Dobra przy Hospicjum Dobrego Samarytanina czy Ogród Inspiracji na Sławinku. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Trwa konferencja w ramach Forum Organizatorów Transportu. Przed nami drugi i ostatni dzień wydarzenia. Wczoraj prowadzono dyskusje merytoryczne na temat komunikacji miejskiej w aglomeracji, natomiast dzisiaj o godzinie 12:30 odbędzie się wizyta studyjna na terenie dworca metropolitalnego przy ulicy Dworcowej 2. W programie przewidziany jest panel pod nazwą Dworzec Lublin jako nowoczesny węzeł przesiadkowy w systemie aglomeracyjnym Lublina oraz inauguracja wystawy na dworcu Lublin. Wśród eksponatów znajdują się m.in. historyczne bilety komunikacji miejskiej i zamiejskiej oraz archiwalne fotografie ukazujące transport i codzienne życie mieszkańców z lat 70., 80., 90. oraz początku XXI wieku. Wystawę będzie można obejrzeć w poczekalni na pierwszym piętrze. Nadal przybywa pracujących emerytów. W Lubelskiem tempo wzrostu nie spada. Prawie 880 tysięcy seniorów na koniec ubiegłego roku łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową. To o połowę więcej niż 10 lat temu. W skali Polski dynamika wzrostu osłabła. Najczęstszą formą zatrudnienia wśród tej grupy pozostaje umowa o pracę, z której korzysta 37%. Około 30% prowadzi własną firmę, a niemal 27% wykonuje umowy zlecenia. O szczegółach mówi rzecznik w województwie lubelskim Małgorzata Korba.
2: Część emerytów pracuje po przyznaniu świadczenia, a jest też taka grupa seniorów, którzy decydują się na dalszą pracę i opóźnienie przejścia na emeryturę. Skutkuje to tym, że ich emerytura jest później zdecydowanie wyższa. Roczny zysk na takim późniejszym przejściu na emeryturę to jest średnio około 10%.
0: Seniorzy, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń. Nie dotyczą ich limity w osiąganiu przychodów. Jednak zarobki uzyskane po przyznaniu emerytury mają na jej bieżącą wysokość już niewielki wpływ. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 18 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
3: Reklama.

kostki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99.

0: jasnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS. Flesz ekonomiczny w Akademickim Radiu Centrum.
1: Jak co piątek o 10.30 czas na nieco ekonomii. Przy mikrofonie Michał Zbytniewski, a dzisiaj po raz kolejny zagłębimy się w tematykę sztucznej inteligencji, oczywiście w ujęciu ekonomicznym. Z nami w studiu dr Piotr Maleszyk, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Wydział Ekonomiczny UMCS. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy sztuczna inteligencja rzeczywiście zabiera ludziom pracę, czy raczej zmienia sposób jej wykonywania?
2: Przede wszystkim te drugie na to wpływa najbardziej. Są oczywiście miejsca pracy, zadania wykonywane na miejscach pracy, które są zastępowane. Natomiast skala tego zjawiska nie jest tak duża, jak może się wydawać z szumu medialnego. Jak badacze patrzą na stanowisko pracy, to tam są zadania takie rutynowe, powtarzalne. I one mogą być zastępowane przez nowoczesne technologie, w tym narzędzia oparte na sztucznej inteligencji oraz zadania niestandardowe, kreatywne, zmieniające.

0: spotkałem się z takim wnioskiem, że sztuczna inteligencja nie zagraża właśnie osobom na stanowiskach niskopłatnych, tylko właśnie uderza bardziej w tą średnią grupę, która zarabia średnio, wykonuje te średnio płatne prace. Ile w tym jest prawdy?
1: Tak wskazują dotychczasowe badania od lat 90., 2000 i później, jeśli chodzi o wpływ postępu technologicznego na rynek pracy. No, dlaczego tak się dzieje? Bo przede wszystkim nowe technologie, innowacje zmieniają, zastępują zadania człowieka właśnie w zakresie zadań rutynowych. I okazuje się, że jak mamy przekrój zatrudnienia według płac, to najwięcej prac rutynowych jest właśnie w środku rozkładu płac. Tam są na przykład prace biurowe. Jest wiele zadań niskopłatnych, opartych na przykład na pracy ludzkiej, na kontaktach z drugim człowiekiem i to są zadania, które są trudne do zastąpienia przez nowe technologie i one są bardziej odporne. Natomiast są też prace, zadania na drugim skraju płac, gdzie te płace są bardzo wysokie i tam rzeczywiście są wymagane bardzo wysokie kompetencje, często nieszablonowe, niestandardowe myślenie, kreatywność, szybkie podejmowanie decyzji i tam też trudno zastąpić pracę jakimiś algorytmami. Natomiast właśnie te stanowiska pracy w środku rozkładu płac są bardziej rutynowe.
0: Wiele osób, bojąc się o miejsca pracy, może zadawać sobie pytanie, skoro moje stanowisko biurowe będzie zastąpione przez sztuczną inteligencję, no to może warto nauczyć się praktycznego zawodu, czyli na przykład zostanę hydraulikiem, pójdę do branży budowlanej, bo tam zawsze będzie potrzebny człowiek, specjalista, fachowiec, który przyjdzie, naprawi i zrobi to dobrze. Czy to jest dobry kierunek rozwoju, czy znów ślepa uliczka i nagle okaże się, że mamy nadpodaż hydraulików?
1: To jest troszeczkę taki lęk, który podbijają w przekazie medialnym zarządzający wielkimi firmami zajmującymi się rozwojem sztucznej inteligencji. Takie nagłówki, żeby się przekwalifikować i zostać hydraulikiem, można było już poczytać właśnie z ich ust. Tylko, że to nie ma wiele wspólnego z prawdą. Trochę ma, trochę nie ma. Rzeczywiście sztuczna inteligencja będzie zmieniać te miejsca pracy. Natomiast tym ojcom chrzestnym AI brakuje jakby kilku, w ich narracji jest kilka braków. Po pierwsze, oni nie dostrzegają tego, że jeżeli firma wdraża AI, to nie jest tylko efekt zastąpienia pracowników technologią, ale przede wszystkim trzeba postawić na to, żeby ci pracownicy umieli współpracować z technologią, a więc to nie tyle zastępuje miejsce pracy, co silnie zmienia miejsce pracy. I wymaga też jakichś zmian kompetencyjnych i otwartości na te zmiany kompetencyjne. Natomiast oni też, nie oszukujmy się, działają w interesie swoich spółek i im więcej szumu wokół sztucznej inteligencji, im więcej też trochę lęków o to, ile ona potrafi i jak ona zupełnie zmieni świat, tym wyższa jest kapitalizacja ich spółek i tym wyższe są ich zyski, więc musimy brać bardzo ostrożnie to, co oni mówią. Natomiast myślę, że ja bym rekomendował, aby nie przekwalifikowywać się zupełnie, tylko popatrzeć na swoje stanowisko pracy i nauczyć się, jak najlepiej wykorzystywać te nowe narzędzia, które są wprowadzane, jak najlepiej z nimi współpracować i jak w ten sposób zwiększyć produktywność swoją, swojego miejsca pracy, swojego działu i swojej firmy. Poza tym, wbrew temu, co mówią właśnie ojcowie chrzestni AI, większość firm, które wdraża i wdrożyło sztuczną inteligencję, czy to w przemyśle, czy to w finansach, wcale nie zmniejszyło zatrudnienia. A część z nich nawet zwiększyło zatrudnienie netto.
0: W przestrzeni publicznej pojawiały się też takie, trudno powiedzieć, optymistyczne głosy, że człowiek zawsze znajdzie miejsce pracy, bo będzie tańszy niż maszyna. Ile w tym jest prawdy?
1: To zależy od zadań wykonywanych. I to jest, ale to jest, myślę, bardzo celna uwaga, bo też w tym przekazie medialnym próbuje się nam powiedzieć tak, jeżeli twoja praca może być zastąpiona przez narzędzie, przez nową technologię, przez robota, przez narzędzie sztucznej inteligencji, to tak się stanie. Nie, z perspektywy ekonomicznej to się stanie dopiero wtedy, kiedy praca maszyny, technologii będzie tańsza. I to jest duży znak zapytania. Czy robot Optimusa, który tutaj, robot Muska, Optimus, czy on jest w stanie wykonywać wiele zadań taniej? On może osiągać poziom człowieka w

0: wykonywaniu wielu zadań, ale czy on to zrobi taniej?
1: To może zbliżając się ku końcowi rozmowy, nadajmy jej troszeczkę bardziej pozytywny ton. A co, gdyby przyjąć taki scenariusz, że sztuczna inteligencja integruje się już z naszym życiem, potrafimy komunikować się z maszyną i sprawia to, że nasz tydzień pracy wynosi 3-4 dni robocze i mamy 2 razy wyższą pensję. Jest to osiągalne w jakkolwiek dającej się przewidzieć w przyszłości, czy niekoniecznie?
0: Z jednej strony noblista, który się zajmuje rynkiem pracy, Christopher Pissarides z London School of Economics, właśnie twierdzi tak, że im więcej on bada sztuczną inteligencję, im więcej on ją poznaje, im bardziej, tym jest większym optymistą co do zmian na rynku pracy. I on właśnie mówi, że skracanie czasu pracy jest jakąś perspektywiczną korzyścią z tego procesu, w którym jesteśmy. Natomiast przede wszystkim to, jakie będą korzyści dla różnych pracowników, też zależy od tego, jak będą dzielone korzyści związane ze wzrostem produktywności dzięki nowym technologiom. I wspomniał Pan o polaryzacji, że miejsca pracy w środku rozkładu płac często cierpią najbardziej, jakby są najbardziej podatne na wpływ postępu technologicznego. I to jest też pytanie o to, czy my jako system gospodarczy, jako społeczeństwo będziemy w stanie zapewnić taką dystrybucję tych korzyści, żeby te korzyści, które teraz odnoszą kadra zarządzająca największych firm, żeby one były rzeczywiście dzielone i mówiąc, skapywały. Tak, jest taka teoria skapywania w ekonomii, żeby one rzeczywiście skapywały na pracowników na przykład średniego szczebla, na pracowników średniego szczebla zarządzania. Tutaj jest spory znak zapytania i to też zależy od tak naprawdę tego, w jakim kraju się znajdujemy, bo gospodarki krajów europejskich są dużo lepsze, sprawniejsze w dystrybucji niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta koncentracja bogactwa w rękach najbogatszych jest bardzo, bardzo silna.
1: Jedno jest pewne, jakkolwiek te zmiany nie będą przebiegać, duża część z nas będzie ich bezpośrednimi świadkami. Dr Piotr Maleszyk, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, był moim i waszym gościem. Dziękujemy za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Na kolejny odcinek Klasza Ekonomicznego zapraszam już za tydzień, a ja życzę jak zwykle udanego weekendu i do usłyszenia niedługo.
2: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
3: Autopromocja.
4: Hey, it's Jack White here.
5: Hello there, we're 21 Pilots.
6: Hey, we are Royal Blood.
2: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
3: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml.

0: własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Czas na 5 plus 1 w Akademickim Radiu Centrum. Sprawdzamy weekendowy rozkład jazdy w 5 najmocniejszych piłkarskich ligach Europy oraz PKO BP Ekstraklasie.
1: Przed mikrofonem Michał Kicia, a przed Wami ostatni już w tym sezonie odcinek 5 plus 1. Zaczynamy klasycznie od najlepszej ligi świata. Wszystkie spotkania zaplanowano na niedzielę. Tą dość obszerną multiligę zaczniemy od meczu Manchester United z Brighton. Jest to ostatnia szansa dla Bruno Fernandesza, by pobić historyczny rekord 21 asyst w jednym sezonie ligowym. W ostatnim spotkaniu z Mywami Portugalczyk asystował. Jak będzie tym razem? Kolejne spotkanie to wbrew pozorom dość ważny mecz. Wolverhampton Wanderers zmierzy się z Burnley w meczu o pozycję w tabeli. Arsenal, czyli nowy mistrz Anglii, zmierzy się z Crystal Palace. Fulham zagra z Newcastle, Liverpool z Brentford, a Manchester City, który po remisie z Bournemouth odebrał sobie

0: Barceloną. Girona zagrożona spadkiem stanie do walki z Elche w batalii o utrzymanie. Majorka zagra z Oviedo i może wywalczyć sobie miejsce w bezpiecznej strefie. Real Madryt natomiast zagra z Atletikiem Bilbao. Valencia zagra z mistrzem Hiszpanii, czyli FC Barceloną. Ostatnim spotkaniem kolejki będzie niedzielny mecz Villarrealu z Atletico Madryt, który przesądzi o losach trzeciego miejsca. Start spotkania o 21:00. Ostatnią kolejkę we Włoszech rozpoczynamy od starcia Fiorentiny z Atalantą. W sobotę zaczynamy o 18:00 od pojedynku nowego mistrza Włoch z Bolonią. O 20:45 natomiast Lazio podejmie Pizę. Pozostałą część spotkań zaplanowano na niedzielę. A zaczynamy o 15:00 od meczu Parmy z Sassuolo. Napoli zagra natomiast z Udinese o godzinie 18:00. O 20:45 AC Milan, który wciąż nie jest pewny swojej pozycji, zagra na San Siro z Cagliari. O tej samej porze Juventus zagra z Torino, a AS Roma zmierzy się z Weroną. Przygoda z PKO BP Ekstraklasą dobiega końca. Wszystkie spotkania zostaną rozegrane w sobotę o 17:30. Najwięcej emocji przyniesie walka o utrzymanie pomiędzy Lechią Gdańsk, Widzewem Łódź a Krakowią. Zespół z Nadmorza swój mecz rozegra na wyjeździe z Termaliką. Widzew zmierzy się z Piastem Gliwice, a Krakowia z Koroną Kielce. Legia Warszawa po trudnym sezonie wciąż może liczyć na grę w europejskich pucharach. Wojskowi przy Łazienkowskiej podejmą Motor Lublin, który zapewni już sobie utrzymanie. Jagiellonia Białystok powalczy o komplet punktów z Zagłębiem Lubin. Lech Poznań zwieńczy mistrzowski sezon rywalizując z Wisłą Płock. Tak jak do końca dobiegły ligowe starcie, tak i kończy się ta edycja 5+1. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnym sezonie.
1: Autopromocja.
2: Ohaja.
3: Bonjour.
4: Annyeonghaseyo.
3: Buongiorno.
5: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
6: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10:00 w Akademickim Radiu Centrum.
5: Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Tymczasem w salonie Filman.
14: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
15: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
13: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Reklama.
1: Radio Centrum.
18: Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: zły.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Rafał Huszno, to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
1: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
0: Konisz własne cię.
1: Autopromocja.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 13. Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Baszakowski. Zapraszam na dzisiejszy Ośrodek Rocka. Pytanie, co nas dzisiaj czeka? Powiemy sobie o tym, jak sok z cytryny sprawia, że stajemy się niewidzialni. Czy siesta taka jak we Włoszech miałaby szansę u nas w Polsce? Przedrzemy się także przez kryminalne historie gangu dziadków i klasycznie zobaczymy, co słychać w mieście Lublin. Flyway rozpoczyna dzisiejszy Ośrodek Rocka.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,90.

0: własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.
1: Akademickie Radio Centrum.

Block Party i Helikopter już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 13.13. 22 maja sprawdzamy, co kryje się za naszą kartką z kalendarza. Są bohaterowie gier, którzy ratowali świat, walczyli ze smokami albo latali w kosmos. A potem wszedł Pac-Man i po prostu zaczął wszystko jeść. Wszystko. I tak został ikoną większą niż połowa filmowych gwiazd. Dzisiaj obchodzimy Dzień Pac-Mana, gościa, który od ponad 40 lat biega po labiryncie i pokazuje nam wszystkim, że apetyt to jednak potężna supermoc. I najlepsze jest to, że legenda tej gry powstała podobno przez pizzę. Twórca gry zobaczył pizzę z wyjętym kawałkiem i tak sobie pomyślał, o, to wygląda w sumie tak jak coś, co mogłoby pożerać kropki. No i tak właśnie narodził się nasz Pac-Man. Dowód na to, że największe i najlepsze pomysły wpadają nam do głowy zawsze przy jedzeniu.

Robert Gawliński, nie stało się nic, ale zaraz usłyszycie, że jednak coś się stało. Są ludzie, którzy chyba oglądają za dużo filmów akcji, moim zdaniem. A potem są tacy, którzy robią doktorat z własnej wyobraźni. I właśnie do tej drugiej grupy należał pewien rabuś z Pittsburgha, który wpadł na pomysł wręcz genialny. Posmarował twarz sokiem z cytryny, bo uznał, że stanie się niewidzialny dla kamer monitoringu. Jego logika jest taka. Skoro sok z cytryny działa jak niewidzialny atrament na papierze, no to może działa też jak peleryna niewidka z Harry'ego Pottera. Pozdrawiam tutaj wszystkich fanów Harry'ego Pottera. I najlepsze jest to, że nasz rabuś był absolutnie pewny siebie. Uśmiechał się szeroko do kamer, patrzył prosto w monitoring, przekonany, że kamery widzą co najwyżej unoszący się cytrusowy aromat. No i niestety dla niego technologia okazała się tutaj silniejsza niż lemoniada. Policja złapała go w ciągu godziny. Wyobraźcie sobie tylko minę śledczych oglądających to całe nagranie. Słuchajcie, mamy już gościa, który wygląda jak normalny człowiek, ale najwyraźniej wierzy, że chyba jest cytryną.

0: to promocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Bajka za nami na 98,2 FM na zegara, godzina 13.40. Co się ostatnio dzieje z pogodą? Rano człowiek wychodzi z domu w grubszym polarze. W południe myśli, oho, lato, prawie jak na Malediwach. A wieczorem znowu szukamy gdzieś grubszej bluzy. Niektórzy wtedy nawet zastanawiają się, czy przypadkiem nie wrócił listopad. I tutaj naprawdę nie żartuję, miałem znajomego, który z tej racji, że poczuł klimat jesieni, na wieczór postanowił upiec sobie cynamonki. Jakby nie patrzeć, miał rację. I właśnie teraz na scenę wchodzi ona. Cała na chłodno, zimna Zośka. Wychodzi na to, że zimna Zośka to wcale nie tylko taki ludowy przesąd, bo mniej więcej w połowie maja Polska regularnie wpada w taki, powiedzmy, pogodowy chaos. Ciepłe powietrze już próbuje się tutaj z nami rozgościć. Grille się w tle już tam rozkręcają. Człowiek chce żyć jak w czerwcu. A tu nagle bach, zmiana cyrkulacji atmosfery i z północy wlatuje arktyczny chłód. Taka szybka lekcja geografii nam się tutaj od razu zrobiła. Dlatego ostatnio pogoda zachowuje się trochę tak, jak ktoś, kto nie może się zdecydować, co założyć. Albo w sumie to my nie możemy się zdecydować na to, co na siebie nałożyć. Rano bluza, w dzień jakieś, no nie wiem, okulary przeciwsłoneczne, a wieczorem znowu herbata pod kocem. Miesiąc maj chyba lubi nas trzymać w niepewności.

ACDC i Touch Too Much za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 6 minut do godziny 14. Powiedzcie mi szczerze, czy jest coś bardziej kuszącego niż włoska siesta? Środek dnia, słońce świeci, człowiek zjadł makaron, espresso zrobiło już swoje i nagle całe miasto mówi, no dobra, teraz to już wszyscy odpoczywamy. Warto tutaj zaznaczyć, że to nie tylko Włochy. Siesta działa też w Hiszpanii, Portugalii, części Grecji, a nawet w krajach Ameryki Południowej, czyli wszędzie tam, gdzie ludzie w pewnym momencie dnia spojrzeli na temperaturę i stwierdzili, nie będziemy udawać, że nie da się normalnie funkcjonować w 38 stopniach. A teraz płynnie przenieśmy się do Polski. Wyobraźcie sobie kartkę na drzwiach. Zamknięte, siesta. Polak by chyba stał pod tym sklepem 5 minut i zastanawiał się, czy to remont, czy to już upadłość, a może po prostu właściciel wyszedł tylko na chwilkę. U nas chyba by to było niemożliwe, mogę się mylić. My nawet jak odpoczywamy, to trochę z takim poczuciem winy. Siadamy na kanapie i już po minucie myślimy, no dobra, to chociaż może umyję piekarnik, albo cokolwiek zrobię, albo coś przestawię. No taka już nasza natura. Włosi mają siestę, espresso i luz. A Polak po obiedzie mówi, ale mnie zapchało, ale jestem pełen. Po czym i tak wraca do roboty, tylko trochę wolniej, z jednym okiem otwartym, a z drugim trochę mniej.

Like a Stone już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum na zegarach 15 minut po godzinie 14. Słuchajcie, w najbliższych dniach na Starym Mieście u nas w Lublinie naprawdę będzie warto spojrzeć w górę. Nad ulicami pojawią się akrobaci i to dosłownie kilka metrów nad głowami ludzi. Będą przechodzić wysoko między kamienicami, robić podniebne akrobacje i wyglądać tak, jakby grawitacja była dla nich tylko taką luźną sugestią. I to jest właśnie ten typ wydarzenia, przez który nagle całe Stare Miasto zwalnia. Ludzie stoją na środku ulicy, mogą pokazywać palcem w górę i przez chwilę wszyscy mają dokładnie to samo pytanie w głowie. Jak oni w ogóle to robią? Lublin ma do tego świetny klimat, bo nasze uliczki same w sobie są już klimatyczne, a jak jeszcze nad nimi zaczynają spacerować akrobaci, to robi się z tego coś, czego raczej nie ogląda się codziennie po drodze na kawkę. Więc jeśli będziecie w okolicy Starego Miasta od jutra do poniedziałku, warto spojrzeć w górę. Tym razem będzie po co.

Park Life na antenie Akademickiego Radia Centrum już za nami. 27 minut po godzinie 14. Są ludzie, którzy zrobią wszystko, żeby dobrze wyjść na zdjęciu. Lepszy kąt, dobre światło, filtr, może jeszcze jakaś szybka poprawka włosów, ale chyba nikt nie poszedł do tematu tak ambitny jak pewien poszukiwany mężczyzna. Bo wyobraźcie sobie teraz, policja wrzuca jego zdjęcie do internetu, żeby go oczywiście znaleźć. A on patrzy i tak stwierdza, nie no, tragedia, przecież ja tak nie wyglądam. I zamiast się ukrywać, wysyła do sieci lepszą fotkę. Poprzednie zdjęcie było po prostu niekorzystne, a gdzieś są priorytety. I najlepsze jest to, że nowe zdjęcie faktycznie było lepsze. Tak dobre, że ludzie od razu go rozpoznali i policja szybko go zgarnęła. To chyba jeden z nielicznych przypadków, kiedy ktoś strzelił sobie selfie, no i przy okazji strzelił sobie także i w kolano.

0: promocja.
1: To całkiem urocze.
2: Co jest urocze?
1: Uroki świata, oczywiście. Rock i metal z różnych stron świata oraz ciekawostki z krajów wykonawców. To wszystko w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
3: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+.

zespół Tilof jeszcze nam gra na 98,2 FM. Słuchajcie, pozostała nam jeszcze na dzisiaj jedna zagadka tajemniczego gangu dziadków. Są gangi, które budzą respekt samą nazwą i są też takie, które brzmią jak grupa z osiedlowej Atlanki, tylko że CV kryminalnym dłuższym niż niejedna kariera w korporacji. A w tym wszystkim jest też gang dziadków. Brzmi niewinnie? No to teraz konkret. Wielka Brytania, jedno z największych łamań w historii, a w roli głównej grupa emerytów, gdzie najstarszy z nich miał 76 lat. Niektórzy planowaliby spokojny wieczór, a oni najwyraźniej mieli zupełnie inne plany. I to nie był ich pierwszy raz, bo ta ekipa działa razem już od lat 70., czyli tutaj mówimy o bardzo, bardzo bym powiedział wieloletniej współpracy, która przetrwała wszystko. Przetrwała zmiany mody, zmiany technologii i pewnie też okulary do czytania. Ale trzeba jedno im przyznać. Organizacja jak w szwajcarskim zegarku.

0: Na zegarach godzina 14.47, pora na przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. Naszą imprezę FM zaczynamy od zespołu Foo Fighters. Jeśli ktoś tęskni za koncertami, gdzie od pierwszej minuty czuć ciarki na plecach, to znaczy, że dobrze trafiliście. Foo Fighters, zespół, który od lat pokazuje, że rock jest w swoim złotym czasie. Ich znak rozpoznawczy? Mocne riffy, ogromna energia i refreny, które po chwili śpiewa cały tłum. Foo Fighters słyną też z koncertów, po których człowiek wychodzi zmęczony, jak po treningu, ale za to szczęśliwy. Na koncie mają masę hitów, kilkanaście Grammy i status jednego z najważniejszych rockowych zespołów ostatnich dekad. A teraz przybywają do Polski i zagrają na PGE Narodowym w Warszawie. Szykuje się występ, który będzie bardzo głośny i bardzo głośny. Koncert zespołu odbędzie się 15 czerwca o godzinie 16 PGE Narodowy. Przechodzimy dalej. Jeśli macie ochotę na wieczór, gdzie będzie równie głośno i energetycznie, a przy tym i totalnie koncertowo, to warto zerknąć na Welcome Season Volume 3 w Fabryce Kultury Zgrzyt. To wydarzenie, które mocno stawia na lokalne granie i zespoły, które naprawdę potrafią rozkręcić publikę. Będzie trochę metalu, trochę thrashu, dużo gitar i klimat, gdzie pod sceną nawet nie zauważycie, kiedy zaczniecie ruszać głową do rytmu. Na scenie pojawią się Headshot 5, Hate Ridge i Disease, więc można spodziewać się tutaj mocnych brzmień, dużej energii i koncertów, na które raczej nie należą do tych z kategorii grzecznych i spokojnych. No i dobra wiadomość, wejście jest za darmo, czyli plan na wieczór właściwie gotowy. Wpadajcie do Fabryki Kultury Zgrzyt 30 maja o godzinie 19. A na koniec scena w centrum. W tym miesiącu gościmy zespół Totentanz. Zespół ten od lat pokazuje, że rock wciąż potrafi mieć moc i charakter. Ich muzyka to połączenie cięższych gitar, melodyjnych momentów i tekstów, które dobrze wybrzmiewają nie tylko w słuchawkach, ale przede wszystkim na koncertach. Zespół ma wierne grono fanów i opinię ekipy, która na żywo daje naprawdę konkretną energię. Jeśli ktoś ma ochotę na wieczór z mocnym brzmieniem i dobrym koncertowym klimatem, no to zdecydowanie warto się tutaj pojawić. Zespół Totentanz na scenie w centrum zagra już w przyszłym tygodniu, 28 maja o godzinie 19.
1: Radio Centrum.

czas już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Czas także i na mnie, bo nieubłaganie zbliża się godzina 15. To oznacza, że dobijamy do brzegu i nasz ośrodek Roka również dobiega końca. Ale będzie tylko ciekawiej o 15 wydarzenia Akademickiego Radia Centrum i rozpoczęcie godzin szczytu, a dziś towarzyszyć wam będzie Aleksandra Baranowska. Ja bardzo dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Klasycznie życzę dobrego popołudnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

0: Minęła 15, to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Pożar domu jednorodzinnego w gminie Jastków zakończył się tragedią. O tym za chwilę. Powiemy też o policyjnej akcji Bezpieczny Jednoślad oraz nowym ogrodzie społecznym w Lublinie.
0: Przy mikrofonie Mikołaj Borowiec.
1: Tragiczny pożar domu w Tomaszowicach. Zginęły dwie osoby. Zgłoszenie o płonącym budynku wpłynęło do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie wczoraj po godzinie 20. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. W trakcie akcji strażacy wynieśli z domu dwie osoby, jednak mimo podjętych działań nie udało się ich uratować. Ofiarami pożaru są 66-letni mężczyzna oraz 52-letnia kobieta. Ich ciała przekazano do sekcji zwłok. Policjanci z komisariatu w Niemcach pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Lubelska policja prowadzi kontrolę jednośladów. Funkcjonariusze sprawdzają bezpieczeństwo motocyklistów i rowerzystów. Policjanci ruchu drogowego prowadzą dziś na terenie województwa lubelskiego działania pod nazwą Bezpieczny Jednoślad, których celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników motocykli, rowerów, motorowerów i hulajnóg elektrycznych. Funkcjonariusze sprawdzają stan techniczny pojazdów, wymagane uprawnienia kierujących oraz ich trzeźwość, reagując jednocześnie na popełniane wykroczenia. Mundrowi zwracają również uwagę na zachowanie innych uczestników ruchu wobec osób poruszających się jednośladami, które należą do najbardziej narażonych na tragiczne skutki wypadków. Od początku roku na drogach regionu doszło do wielu zdarzeń, w których kilka osób straciło życie, a kilkadziesiąt zostało rannych. Policja apeluje do wszystkich kierowców o ostrożność, przestrzeganie przepisów i odpowiedzialne zachowanie na drodze. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto po raz kolejny zadba o zdrowie jamy ustnej młodych mieszkańców Lublina. Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich placówek będzie kontynuowany. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej w 58 gabinetach zlokalizowanych na terenie obiektów edukacyjnych lub w ich pobliżu. Celem programu jest poprawa jakości uzębienia lublinian uczęszczających do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych.
2: Program obejmuje badania i zabiegi profilaktyczne, m.in. lakowanie i lakierowanie zębów, diagnostykę i leczenie ubytków, a także spotkania edukacyjne dotyczące utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej, w tym m.in. naukę prawidłowego mycia zębów. Aby dziecko mogło skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej, potrzebna jest pisemna zgoda jego rodziców lub opiekunów. W przypadku uczniów pełnoletnich zgodę wyraża zainteresowany uczeń.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Zainteresowani mogą poznać szczegóły u dentystów w szkolnych gabinetach stomatologicznych. Tegoroczna edycja programu potrwa do 13 listopada. Nowy ogród społeczny połączy mieszkańców Lublina. Już jutro sąsiedzkie otwarcie zielonej przestrzeni. W sobotę mieszkańcy spotkają się na wspólnym otwarciu Lubelskiego Ogrodu Społecznego, który powstał na terenie między ulicami Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta Augusta. Nowa przestrzeń ma służyć odpoczynkowi, integracji sąsiedzkiej oraz wspólnemu dbaniu o miejską zieleń. Podczas wydarzenia uczestnicy wezmą udział m.in. w sianiu łąki kwietnej, warsztatach dotyczących gospodarowania wodą oraz rozmowach o dalszym rozwoju tego miejsca. Władze miasta podkreślają, że ogrody społeczne pomagają budować relacje między mieszkańcami i zachęcają do wspólnej troski o otoczenie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12.
0: Z oknem słonko przyświeca 22 stopni, zobaczymy na naszych termometrach. Odczuwalna temperatura jeszcze wyższa, bo 24 stopnie. Ciśnienie również wysokie, 1027 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
3: Reklama.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml.

0: jasnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
2: Tu Radio Centrum.
3: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. Zaczynamy godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum. No i z racji tego, że dziś obchodzimy Dzień Gotów, no to chyba lepiej się tego nie da zacząć niż od Depeche Mode. To już teraz na 98,2.

13 minut po godzinie 15. No i poza tym, że obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Gotów, no to obchodzimy również Dzień Pac-Mana, a to nie bez przyczyny, bo tę grę Pac-Man właśnie wydała japońska firma 22 maja, tylko że 1980 roku. Zatem Pac-Man dziś obchodzi urodziny. Wszystkiego najlepszego dla niego zdecydowanie oraz dla wszystkich graczy, którzy uwielbiają tę grę. No i z tej racji może szybka ciekawostka na temat Pac-Mana, bo na początku nie miał być to Pac-Man, a Pac-Man. Przez 2K pisane i U na końcu. Skąd to się wzięło? Jest taka japońska fraza, paku-paku taberu, jeśli dobrze to wymawiam, która po prostu oznacza maskanie, czyli jedzenie kłapiąc ustami. No i stąd właśnie nazwa Pac-Man powstała. No, zamieniło się to z czasem oczywiście właśnie zamiast Pac-Man, no to na Pac-Mana. No i tak już został. Zatem jeszcze raz wszystkiego najlepszego dzisiaj dla wszystkich, którzy tę grę uwielbiają.

0: Gospodarka opowiedziana przez monety. Jak pieniądz zmieniał historię. Zaprasza dr Ilona Skibińska-Fabrowska z Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1: W 2004 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety poświęcone setnej rocznicy utworzenia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Projektantkami tych monet była Rusanka Nowakowska i Ewa Tyckarpińska. Monety są przepiękne, zwłaszcza moneta srebrna, oksydowana, z kolorowymi elementami tampondruku. No w końcu moneta upamiętnia Akademię Sztuk Pięknych. W 1904 roku Akademia powstała w Warszawie jako instytucja niepubliczna. To była jedyna szansa na to, żeby prowadzić edukację, żeby prowadzić nauczanie w języku polskim. Oprócz Krakowa, Warszawa stała się drugim ośrodkiem kształcenia artystów wysokiej klasy, wysokiej jakości, fachowo przygotowanych do wykonywania zawodu. Opowieść o Akademii Sztuk Pięknych sama w sobie byłaby interesująca. Dla mnie jednak jest pretekstem do przyjrzenia się ekonomii, a przede wszystkim finansów. No bo cóż, jak nie dzieła sztuki, wpisuje się w nurt inwestycji alternatywnych. Nie tych związanych z akcjami, obligacjami, instrumentami pochodnymi i giełdą, a tych nieco niestandardowych, być może bardziej ryzykownych, a szczególnie w przypadku dzieł sztuki, emocjonalnych, czyli tu, gdzie te uczucia, gdzie to, co się nam podoba, gdzie mody mają szczególne znaczenie. Oczywiście, jeśli chodzi o rynek inwestycji emocjonalnych, pojawia się tam bardzo wiele różnych kategorii, ale dzieła sztuki, obrazy wśród rynku inwestycji emocjonalnych stanowią dużą część, a na rynku dzieł sztuki obrazy to jest ponad 70% inwestycji. No i inwestycje w obrazy zawsze były interesujące, zawsze były dokonywane. Myśląc o XVII-wiecznej Holandii, pewnie ci, którzy interesują się finansami, mają w głowie tulipanomanię, czyli pierwszą bańkę spekulacyjną, pierwsze finanse behawioralne, to szaleństwo zakupu cebulek tulipanów. Ale to szaleństwo zostało poprzedzone zainteresowaniem sztuką, zainteresowaniem obrazami. Stąd tak ogromna szkoła starych mistrzów holenderskich. Malowali na zamówienie, odpowiadając na popyt zgłaszany przez mieszczan. Inwestycje na rynku sztuki to jest przede wszystkim zakup obrazów, zakup dzieł sztuki. No niekoniecznie od razu tych Malczewskich i Van Goghów, których ceny idą na aukcjach miliony złotych. Czasami można zacząć od mniej znanych artystów, w domyśle tańszych dzieł sztuki i zacząć budować kolekcje. I ja wiem, że to jest łatwo powiedzieć, bo trzeba się znać na sztuce. Ale, i to nie jest wynalazek współczesności, pojawiają się inne możliwości, czyli fundusze inwestycyjne działające na rynku sztuki, w tym szczególnie na rynku malarstwa. I to nie jest wynalazek nowoczesności, ponieważ pierwszy fundusz inwestycyjny, który działał na rynku sztuki, który zajmował się inwestowaniem w obrazy, powstał w 1904 roku. Stworzył go August Level w Paryżu. Wdzięczna nazwa funduszu Niedźwiedzia Skóra nawiązywała do tego, że nie dzielimy skóry na niedźwiedziu, dopóki go nie upolujemy. Fundusz zrzeszał tylko 13 inwestorów, którzy przez 10 lat co roku dokonywali wpłaty w wysokości 250 franków. Po tych 10 latach Level zgromadził 100 obrazów ówczesnych, początkujących, nierozpoznanych jeszcze malarzy francuskich. No tak się złożyło, że to był Matisse, że to był Renoir, że to byli malarze, którzy potem zyskali znaczenie, sławę, a ich obrazy budzą zachwyt do dzisiaj. Po tych 10 latach zyski funduszu były całkiem niebagatelne i sięgnęły 400%. No i muszę Państwa zmartwić, tak dobrze i tak optymistycznie, jeśli chodzi o ocenę działalności funduszy operujących na rynku sztuki, nie jest. No, wytrawni inwestorzy mówią, że sztuka, obrazy powinny stanowić od 5 do 10% portfela inwestycyjnego. No i dzięki istnieniu funduszy inwestycyjnych, które skupują obrazy, inwestują na rynku sztuki, ta możliwość dywersyfikowania portfela jest. I tak jest rzeczywiście. Progi wejścia na ogół do funduszy sztuki są bardzo wysokie i sięgają nawet 500 tysięcy dolarów, czyli nie jest to oferta dla drobnych ciułaczy, a stopy zysku to 8-7%, wcale nie są jakoś oszałamiająco wysokie. Niemniej, patrząc z punktu widzenia ekonomii, takich podstawowych zasad, ta dywersyfikacja portfela oszczędności czy portfela inwestycyjnego jest pożądana. Warto więc przyglądać się temu, co dzieje się na rynku sztuki i kupować nawet nie to, co jest uznane, a to, co się nam po prostu podoba. Bowiem rynek sztuki w dużej mierze kieruje się emocjami, nie jest rynkiem racjonalnym, a moda i to, co się komu podoba, ma ogromne znaczenie.
2: Akademickie Radio Centrum.

0: 15.30. Sprawdzamy, co dzieje się w tym momencie na drogach w Lublinie. Aleja Tysiąclecia i Aleja Solidarności. Tam największe korki oraz Aleja Unii Lubelskiej. Tam też zdecydowanie trochę czasu spędzicie. Podobnie Lipowa, Aleje Racławickiej i Sowińskiego. Tutaj w tych okolicach też korki mogą się tworzyć i widzę, że na Głębokiej podobna sytuacja. Poniatowskiego i Andersa. Tam też chwilę czasu poświęcicie w tym korku. Podobnie Aleja Kraśnicka. No a najmocniej wyjazd z Lublina przy Konopnicy oraz Jana Pawła. Tam tworzą się korki. No i ostatni korek na dywizjonu 303 tworzy się przez to, że doszło tam do wypadku. Uważajcie w tamtych rejonach i jeśli macie jakieś informacje drogowe, o których tutaj nie wspomniałam, no to dajcie mi znać pod 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Cześć, tu Rafał Huszno, Totentanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totentanz zaprezentuje swój nowy projekt Totentanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
3: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM. Gonisz własne cię.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Piosenka Jaskinia od zespołu Ptaki na 98,2 FM. No i w tych około zwierzęcych klimatach pozostaniemy. No bo tak pomyślałam, że zrobimy taki nowy segment w właśnie godzinach szczytu naszych dzisiejszych i przedstawię wam pewną specjalną osobę. Nazywa się Antek, no i jest małym rudzielcem, który szuka domu. To, jak zresztą możemy poczytać na stronie Puszatek, kocurek sama słodycz. No i właśnie w Lublinie czeka na swojego właściciela. Serdecznie zachęcam, żeby poszukać takich sobie przyjacieli do adopcji, jeśli akurat może jest przestrzeń. No i zamiast kupować, może właśnie warto się zastanowić nad tym, czy takiego zwierzaka nie adoptować. Jak wspomniałam, kotek przebywa w Lublinie, jednak jak czytamy na stronie, odległość to żaden problem i koszt transportu będzie na tyle niski, żeby można było zorganizować go i żeby właśnie Antek znalazł dom w całej Polsce. Oczywiście Antek jest moim małym przykładem, ale takich zwierzaków na adopcję czeka tylko więcej, także serdecznie zachęcam, żeby właśnie ze schronisk korzystać. No a tak przy okazji, jak już przy tych zwierzątkach jesteśmy, no to nie tylko o kotach, ale może teraz nieco o psach. Hair of the Dog od Nazareth. To już teraz w Akademickim Radiocentrum.

co słychać w świecie sportu. Zaczęły się AMPY, czyli Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Dziś o 9:00 mieliśmy pierwszą konkurencję, czyli rzut oszczepem mężczyzn. No i cały dzień już trwają te zawody. Dzisiaj będzie zakończenie kulą kobiet. O 19:15 ten konkurs się rozpocznie. Już po kilku biegach jesteśmy po rzucie oszczepem i kobiet, i mężczyzn. No a jeszcze nie koniec, no bo tak jak wspomniałam, dziś jeszcze nas sporo czeka. No jutro tym bardziej, bo jutro również cały dzień się dzieją rzeczy na naszym stadionie w Lublinie lekkoatletycznym. No i trzeci, ostatni dzień zawodów z lekkiej atletyki kończy się o 13:45, no a w zasadzie ostatnia konkurencja się zaczyna o 13:45 w niedzielę. Także jeśli jesteście zainteresowani, no to wstęp na te zawody jest wolny. Myślę, że uczestnikom zrobi się bardzo miło, jak trochę im pokibicujecie. Jeszcze dziś, właśnie teraz będzie się zaczynał skok wzwyż kobiet, no a zaraz później masa ciekawych konkurencji, także jeśli jesteście zainteresowani i chcielibyście to sprawdzić, to tak jak wspomniałam, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na taki stadion ruszyć, a może akurat sobie też pobiegać nieco. Taką piosenkę myślę, że całkiem dla Was do tego biegu motywującą znalazłam.

czy da się w lepszy sposób zachęcić do przesłuchania już 10. krążka, niż robią to Muse. Ten krążek już prawdopodobnie jest prawie gotowy. Dostaniemy go 26 czerwca. No, czyli to mówię tutaj o płycie The Wow Signal, czyli 10. płycie Muse. No i to właśnie kawałek zapowiadający tę płytę Syrogen od Muse na 98.2 usłyszeliśmy właśnie. No i tak lecimy z tymi hitami lekko alternatywnymi, ale pozostajmy w tym klimacie. Queens of the Stone Age to już teraz. No i zapraszam, powoli nam się godzinka kończy, za niedługo wydarzenia.

0: Queens of the Stone Age jeszcze słyszymy w tle, a tymczasem wybiła 16.
1: Młodzi dorośli otrzymają wsparcie w poszukiwaniu swojej drogi zawodowej. O tym za moment. Będzie też o ogólnopolskiej inicjatywie skierowanej do seniorów oraz tegorocznej edycji Africa Day.
0: W wydarzeniach Mikołaj Borowiec.
1: Lublin uruchamia aktywator inspiracji, by pomóc wejść na ścieżkę kariery. Program otwiera przed uczestnikami możliwości spotkań z liderami różnych środowisk. Organizowane spotkania to realna szansa na wsparcie studentów i doktorantów w planowaniu ich rozwoju. Goście opowiedzą o przełomowych momentach swojej drogi zawodowej oraz znaczeniu mentorów w osiąganiu celów.
2: Osoby, które pomyślnie wykonają zlecone zadanie, otrzymają możliwość skorzystania z indywidualnej opieki coachingowej prowadzonej przez jednego z aktywatorów inspiracji. Spotkania odbędą się już w najbliższy poniedziałek i wtorek, 25 i 26 maja o godzinie 13 w sali 252 siedziby Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Spokojnej.
1: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Program zakończy się finałowym spotkaniem, podczas którego młodzi uczestnicy pokażą efekty swojej pracy i zdobytych doświadczeń. Cała inicjatywa ma wspierać rozwój zawodowy młodych mieszkańców naszego miasta i zachęcać ich do aktywnego budowania własnej ścieżki kariery. Ruszył program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. Inicjatywa ma wzmocnić bezpieczeństwo i ochronę przed oszustwami najstarszych mieszkańców. Dziś w sali błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta inauguracja projektu z udziałem przedstawicieli rządu, służb i środowisk senioralnych. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podkreślił znaczenie systemowych działań wzmacniających bezpieczeństwo i świadomość prawną osób starszych w zmieniających się warunkach społecznych. Program obejmuje cykl szkoleń prowadzonych przez ekspertów z obszaru prawa, policji oraz instytucji publicznych, którzy dzielą się praktyczną wiedzą. Zajęcia koncentrują się na takich zagadnieniach jak oszustwa finansowe, bezpieczeństwo w sieci, przemoc domowa, prawa konsumenta oraz kwestie spadkowe i majątkowe. Uczestnicy mogli również skorzystać z konsultacji medycznych i dietetycznych, a także stanowisk oceniających stan zdrowia przygotowanych przez specjalistów z Lubelskiego Szpitala Klinicznego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Afryka w centrum uwagi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dyplomaci i eksperci spotkali się dziś w Lublinie. Na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa odbyła się tegoroczna edycja Africa Day, poświęcona wyzwaniom rozwojowym i współpracy regionalnej. Podczas wydarzenia zorganizowano aktywności kulturalne, prezentacje studentów i występy artystyczne.
3: Jest to piąta edycja Dnia Afryki i myślę, że za każdym razem jest ona organizowana z większą dynamiką, pewnością siebie, z większym rozmachem. Tegoroczna edycja dotyczy problemu wody w Afryce, który dotyka godności ludzkiej, bo to jest dostęp do godziwych warunków sanitarnych, ale problem dostępu do wody, dzielenia się jej zasobami, to jest także kwestia budowania współpracy pokojowego środowiska międzynarodowego.
1: Mówi profesor Marek Pietraś z Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma wzmocnić dialog międzykulturowy i przybliżyć perspektywę afrykańską. UMCS Africa Day 2026 zakończył się po południu, gromadząc licznych uczestników i sympatyków zainteresowanych tą tematyką.
0: 21 kresek na termometrach, odczuwalna temperatura to 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne wysokie 1027 hektopaskali. Jakość powietrza jest w tym momencie dobra, no a biometr korzystny. Dziś w nocy najchłodniej będzie 7 stopni, także noc zapowiada się również ciepła.
4: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama. Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.
0: Freeders Down. Tak zaczynamy drugą godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Aleksandra Baranowska, zapraszam.

Wydaje się, że to całkiem niedawno album Rainer Folk pojawił się na półkach sklepowych, a to już był rok 2018. Alice in Chains i Never Fade, które właśnie przed chwilą usłyszeliśmy, właśnie z tej płyty pochodzi. No a Lublin, co w Lublinie? Lublin znów zachwyca, jak to już ma w zwyczaju, tym razem w Japonii. No i tak się składa, że tym razem okazało się, że to dzięki uwaga, uwaga, Muzeum Wsi Lubelskiej. No i osobom, które zgłosiły się, aby poprowadzić warsztaty dla Japończyków w Tokio. No i to wydarzenie urosło do naprawdę prestiżowej rangi. No i tysiące Japończyków zainteresowały się naszą kulturą lubelską. No i ja tak sobie pomyślałam, że skoro Lublin już znają, no to może jeszcze trochę polskiej muzyki im pokażemy, co? No to kult w takim razie.

Są takie piosenki, które po prostu same chcą się śpiewać. No i wydaje mi się, że to jest jedna z nich. To była ostatnia płyta, która została wydana jeszcze za życia Freddiego Mercury'ego, czyli Innuendo, no a z niej jeden z największych hitów Queen. Chociaż, no, czy takich hitów można wymieniać i wymieniać największych hitów Queen, czyli The Show Must Go On. To był rok 1991. No a ja troszeczkę skoczę jeszcze wstecz w czasie, no i przeniesiemy się trochę od tej muzyki do sztuki, bo pewna dama się przeprowadza. No, mówię tutaj o obrazie, oczywiście o Monalizie, która teraz będzie miała swój własny pokój, można tak powiedzieć, w Luwrze i będzie ją można zwiedzać bez koniecznie odwiedzania całego Luwru. Jest to przystępna dość okazja dla zwiedzających, którzy przyjechali, żeby właśnie to dzieło zobaczyć, no a nie chcą zwiedzać całego Luwru, czy właśnie płacić za wejście do wszystkich tam luwrowych sal, no ale chcą zobaczyć Mona Lizę. No i można powiedzieć, że to taka starsza siostra, która w końcu dostaje swój pokój, no a może nawet całą kawalerkę.

0: Po raz drugi w godzinach szczytu zobaczmy sobie, jak wyglądają korki w Lublinie i co dzieje się w tym momencie na drogach. I zacznę od Alei Tysiąclecia. Tam na skrzyżowaniu z Aleją Solidarności największy korek się pojawia. No i zaraz obok Aleja Unii Lubelskiej również zakorkowana. Podobnie w okolicach Wolskiej, tam też mogą pojawiać się korki. Najbardziej na skrzyżowaniu z Łęczyńską i Fabryczną, to tamte okolice mogą być zakorkowane. Zresztą podobnie Aleja Kraśnicka. Ona też stoi, choć nie aż tak bardzo, jak było to jeszcze godzinę temu. I Lublin robi się coraz bardziej przejezdny. Ale wy, jeśli stoicie w jakimś korku, bądź wiecie o jakimś zdarzeniu drogowym, no to piszcie do mnie o tym pod 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Pszeniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

0: Wywiadówka.
1: Cześć, dzień dobry. Zaczynamy dzisiejszą wywiadówkę. 16.40 wybiła. Aleksandra Baranowska po tej stronie mikrofonu. 20 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół. No i nawet w zasadzie nie mamy pojęcia, jak istotne to jest święto, bo aż 1/3 tego, co trafia na nasze stoły, została zapylona przez owady. No i to właśnie dzięki nim możemy smacznie, pysznie i zdrowo jeść. Jest ze mną Marek Józefiak z Fundacji Greenpeace. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: No to tak może od razu o akcji, która się dzieje po raz 13 już, czyli kampanii Adoptuj Pszczołę, bo właśnie teraz już ruszyła 13 edycja właśnie wspomnianego 20 maja, prawda? No i czym jest ta akcja w ogóle?
2: Właśnie nasza kampania polega na tym, że staramy się docenić pszczoły, uświadomić nam, jak ważne jest to, aby pszczoły, trzmiele i inne owady zapylające były z nami, bo

0: fakty są niestety takie, że no tego, że jakby wielu ludzi no, ma jakieś bardzo ciepłe uczucia i to jest w ogóle niesamowite, że przez te lata prowadzenia tej kampanii my naprawdę widzimy, że to jest jakby dla ludzi ważne, ale to się nie przekłada na jakby działania takie polityczne, systemowe i niestety owadów nam na świecie ubywa. I to jest generalnie problem ogólnoświatowy, to znaczy co roku liczba wszystkich owadów na świecie zmniejsza się o ponad 2%. Ktoś powie, to niewiele, ale jak się to doda, prawda, te 2% i tak dalej, to się okazuje, że przez kilkadziesiąt lat, no za mojego życia, na przykład, no, na przykład w Niemczech były takie badania, że no, liczba zapylaczy zmniejszyła się o ponad 3/4. To są badania między 1989 a 2016 rokiem. Więc no niestety owady zapylające nie mają z nami lekko, bo no, po pierwsze takim czynnikiem, który powoduje ich wymieranie jest zmiana klimatu. Są organizmy inwazyjne, to znaczy nasze pola nieużytki coraz częściej są po prostu jakby dominują tam jedna inwazyjna roślina i to powoduje, że tak naprawdę okej, w momencie, kiedy na przykład taka nawłoć kanadyjska kwitnie, no to jest co jeść, ale jej nie mogą jeść wszystkie, znowu nie mogą jakby zapylać wszystkie owady, tylko konkretne. Natomiast no, to jest jakby taka monokultura, więc jakby znowu to powoduje, że owadów jest mniej. No i wreszcie, no niszczymy ich siedliska, no i niestety używamy na potęgę pestycydów, które coraz częściej obficie i stosowane są na polach, w ogrodach, w sadach. No i jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, to znaczy musimy o pszczoły walczyć i każdy może się w tę kampanię zaangażować. Wystarczy wejść na adoptujpszczoły.pl, adoptować parę pszczół i wspomóc nas w tym, aby po prostu życie pszczół i owadów zapylających było odrobinę łatwiejsze. Niestety czyhają na nie kolejne zagrożenia. W tym roku mówimy o tym, że Komisja Europejska chce ułatwić życie koncernom chemicznym i, no i po prostu poluzować przepisy dotyczące pestycydów. Mhm. Więc chcemy to prawo zatrzymać. No i mam nadzieję, że przy wsparciu tysięcy osób, bo tak co roku jest, że tysiące osób się angażuje w te akcje, wspólnie to groźne prawo zatrzymamy.
1: O te pestycydy jeszcze zdecydowanie dopytam, ale padło tutaj takie bardzo istotne słowo zapylacze. To są, chodzi tutaj o dzikie zapylacze prawdopodobnie głównie. No i właśnie kim w zasadzie, czym są te dzikie zapylacze?
0: Wiesz, no nasza kampania się nazywa Adoptuj pszczoły, ale no w owadów zapylających znacznie, znacznie więcej. I tutaj jakby na naszej stronie można przeczytać o naprawdę wielu gatunkach, których ja nawet nazwy teraz nie spróbuję w ogóle wymienić, bo one są naprawdę wymyślne. W każdym razie tych owadów zapylających naprawdę cała masa i my oczywiście no, wszystko kojarzymy z pszczołami, ale to choćby strzmiele, częściej jakby motyle, więc to jest w ogóle niesamowite, jak no to tak naprawdę no, te dzikie zapylacze są taką podstawą piramidy życia. Gdyby nie one, no to po prostu ten nasz dom, którym jest ziemia, po prostu zacznie się chybotać w podstawach, więc no, musimy zrobić wszystko, żeby one z nami zostały, bo naprawdę nie chcemy widzieć świata bez tych owadów. I powiem tak, no nam się już to prawo, nad którym pracuje Komisja Europejska, to jest jakby ładnie, to jest ładnie opowiedziane. Znaczy, no chcemy, żeby w Europie łatwiej było prowadzić biznes. No, brzmi w założeniach dobrze. Natomiast jeśli robi się prezent wielkim koncernom chemicznym, które naprawdę są bogate, stać je na to, żeby robić badania i jakby prowadzić, no właśnie, choćby prowadzić badania, to nagle okazuje się, że to my możemy na tym wszystkim stracić. Bo jak to dzisiaj wygląda z tymi pestycydami? To znaczy, wygląda to tak, że koncern musi jakby zrobić badania na starcie, jakby udowodnić, że pestycyd jest po prostu bezpieczny dla ludzi i bezpieczny dla przyrody, właśnie na przykład dla owadów zapylających, i musi te badania powtarzać co 10-15 lat. Natomiast teraz, jakby jeśli wejdą w życie te proponowane przepisy, tak naprawdę wszystko się odwróci. Znaczy, po pierwsze będzie jakby taki, jakby będzie nieograniczone zezwolenie, nieograniczone w czasie zezwolenie na stosowanie większości pestycydów i producent już nie będzie musiał nic udowadniać. Więc nawet jeśli się pojawią jakieś dowody na szkodliwość danej substancji, tak naprawdę to my będziemy musieli jako społeczeństwo udowodnić, że to jest szkodliwe, tak? Więc No po prostu to jest uproszczenie, to tak naprawdę prezent po prostu dla koncernów chemicznych kosztem naszego zdrowia, no i kosztem przyrody, a pamiętajmy, my jesteśmy częścią przyrody i to się po prostu wkrótce na nas może zemścić.
1: Jak już przy tym temacie pestycydów jesteśmy, to przeprowadziliście jakiś czas temu wielki test miodu i czy mogę jeszcze dwa słowa na ten temat prosić?
0: Pewnie, w ogóle w ramach Adopty Pszczele naprawdę zrobiliśmy całą masę fantastycznych rzeczy przez te lata. Jedną z nich był wielki test miodu i on pokazał, że po pierwsze, znaczy w ogóle tak, zabraliśmy miody z wszystkich województw, z różne rodzaje miodów. Co się okazało? Że wykryliśmy w tych miodach pestycydy, nawet takie, które są już w ogóle zakazane na rynku. I jeśli mogę dać jakąś jedną radę, to no niestety unikałbym, dla mnie to jest przykre, bo ja akurat ten miód lubię, ale miód rzepakowy był po prostu najbardziej zanieczyszczony pestycydami. Prawda jest taka, że pola rzepaku może pięknie wyglądają i ludzie lubią sobie robić koło nich zdjęcia, no są bardzo trudne w utrzymaniu i po prostu no, aplikuje się tam masę środków chemicznych, żeby to utrzymać w dobrym zdrowiu. No efekt jest taki, że niestety ten miód po prostu jest zanieczyszczony, był najbardziej zanieczyszczony pestycydami. A po więcej informacji, to zapraszam na naszą stronę adoptujpszczoły.pl i tam można o wszystkim wyczytać, co robiliśmy przez te 13 lat, bo naprawdę tych historii jest cała masa.
1: A jaki jest w tym momencie największy problem dotyczący pszczół, którego tak w Polsce my realnie doświadczamy?
0: No, my nie jesteśmy zieloną wyspą. Jakby ja mam takie wrażenie czasem, jak patrzę na naszą politykę, że naszym politykom wydaje się, że my jesteśmy jakoś, że Polska to tak pierwsza chata z kraja, prawda? U nas nie dotyczą globalne problemy, ale nie, absolutnie u nas jakby nasze rolnictwo przez ostatnie lata podlega takim globalnym trendom, to znaczy mamy po pierwsze no, olbrzymią koncentrację gospodarstw, to znaczy zamiast takich rodzinnych, niewielkich gospodarstw, one są skupowane jakby, no i coraz częściej mówimy o takich naprawdę, o takim rolnictwie przemysłowym, więc mamy takie w sumie molochy rolne, to bardziej coraz częściej jest bliższe przemysłowi, aniżeli tradycyjnemu rolnictwu. No i tak, no, z zastosowaniem zbyt duże, zbyt obfite pestycydów i oczywiście no, zmiana klimatu. Pamiętajmy, Europa jest dokumentem, to jest kontynentem, który dużo szybciej się ociepla niż średnio świat. Powoduje, że no, generalnie nasze środowisko naturalne podlega dość szybkim zmianom. Pojawiają się też rośliny inwazyjne, właśnie nawłoć kanadyjska. Jeśli zobaczycie sobie na naszej stronie informacje o nawłoci, powołaliśmy w ostatnich latach taki nawłociowy patrol, informujemy o tym, jak z nawłocią walczyć w swoim otoczeniu, no to nagle zobaczycie, jak już poznacie, jak ta roślina wygląda, że ta roślina jest wszędzie. Więc jakby, no niestety u nas też owady zapylające mają coraz trudniej i na pewno warto im pomagać, do czego wszystkich gorąco zachęcamy. Na pewno będziemy walczyć o to, żeby było lepiej, żeby politycy też zaczęli po prostu działać w obronie dzikich zapylaczy, bo bez tego no to w pojedynkę nie damy rady.
1: No i właśnie po to są między innymi organizowane takie akcje, jak te, o której mówimy, czyli kampania Adoptuj Pszczoły. No i po to są takie dni tworzone, tak jak 20 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Marek Józefiak z Fundacji Greenpeace był ze mną dziś i mam nadzieję, że do usłyszenia niedługo.
2: Radio Centrum. Największe lokalne w mieście.

Waiting for an alibi od Thin Lizzy na 98,2 FM, a my skoczmy sobie jeszcze do lat 60. na moment, dokładnie do 1963 i do tego, co wtedy królowało na listach przebojów. Odpowiedź jest prosta, Beatlesi, jeszcze raz Beatlesi. Single She Loves You właśnie w 63 był najlepiej sprzedającym się singlem w Wielkiej Brytanii, no a był to single dość specyficzny dla Beatlesów, bo pierwszy raz nazwisko Lennona pojawiło się na nim przed nazwiskiem McCartneya. Czy to prowadziło do sporów? Tego możecie się już domyślić.

0: 17 na zegarze to oznacza jedno wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Ile będzie kosztować paliwa w ten weekend? O tym za chwilę. W wydarzeniach również o wprowadzeniu nocnej prohibicji w Lublinie oraz obawach związanych z kradzieżą numeru PESEL.
0: W wydarzeniach Mikołaj Borowiec.
1: Kierowcy zapłacą mniej za tankowanie. Rząd obniża maksymalne ceny paliw na weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł. Benzyny 98 7 zł, a oleju napędowego 6,85 zł. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich trzech paliw będą niższe od piątkowych. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,48 zł, benzyny 98 7,06 zł. A diesla 6,91 zł. Dzisiejszej nocy w Lublinie zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu. Za złamanie nowych przepisów będą groziły poważne konsekwencje. Prohibicja będzie obowiązywać w godzinach od 23 do 6 rano. Natomiast od początku przyszłego roku zakaz ten zostanie dodatkowo przesunięty na godzinę 22. Rozporządzenie wejdzie w życie o północy. Celem nowych przepisów jest m.in. poprawa bezpieczeństwa na ulicach, co podkreśla Piotr Choduń, radny z klubu radnych prezydenta Krzysztofa Żuka.
2: W tej chwili na 600 wydanych koncesji rozprzedaż alkoholu w sklepach, w tej chwili obejmie to 70 sklepów, łącznie ze stacjami paliw, natomiast tutaj nie ma zakazu, jeżeli chodzi o puby, bary czy restauracje. Natomiast chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, gdzie musiała interweniować czy Straż Miejska, czy policja.
1: Decyzja o przyjęciu uchwały została podjęta 30 kwietnia bieżącego roku. Żaden z radnych nie zagłosował przeciwko nowym przepisom.
3: Każda złotówka uzyskana ze sprzedaży powoduje, iż my, podatnicy, musimy dopłacić 6 złotówek. Idą na wsparcie rodzin, które z powodu problemu alkoholowego w rodzinach często powodują, iż zostawione są dzieci na leczenie, na pomoc społeczną.
1: Mówi Jadwiga Mach, radna z klubu radnych prezydenta Krzysztofa Żuka. Według danych Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w 2025 roku na terenie miasta odnotowano 3,8 tysięcy wykroczeń związanych z piciem alkoholu w miejscach publicznych. W poprzednich miesiącach nocna prohibicja została wprowadzona m.in. w Opolu czy Kielcach. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Polacy boją się kradzieży PESEL, ale wielu nie wie, jak reagować. Najmłodsi wypadają pod tym względem najsłabiej. Badanie chrońpesel.pl i Krajowego Rejestru Długów pokazuje, że pokolenie Z najczęściej deklaruje bezradność po utracie danych. Jednocześnie większość rodaków boi się przede wszystkim wyłudzenia kredytu, rejestracji karty SIM czy wykorzystania danych do działań przestępczych.
4: Młodzi ludzie świetnie poruszają się w internecie, ale często nie wiedzą, jakie realnie konsekwencje może mieć kradzież numeru PESEL i jak się wtedy zachować. Dlatego to właśnie oni mogą stać się najłatwiejszym celem dla cyberprzestępców. Z kolei seniorzy ze względów na mniejsze umiejętności cyfrowe są zdecydowanie bardziej ostrożni.
1: Mówi Bartłomiej Drost, ekspert serwisu chrońpesel.pl. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest nie tylko reagowanie po incydencie, ale także stałe monitorowanie swoich danych. Dopóki będziemy działać dopiero wtedy, gdy coś się wydarzy, cyberprzestępcy zawsze będą o krok przed nami.
0: 20 stopni w tym momencie na dworze. Słonko nadal przygrzewa. Odczuwalna temperatura to 22 stopnie. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest ona dobra. Biometr korzystny, a ciśnienie to 1027 hektopaskali. Jeśli chodzi o noc, no to zrobi się trochę chłodniej, ale nadal ciepło. 7 stopni najchłodniej w nocy. I przypominam przy okazji o piciu wody i nawadnianiu się w te upalne dni.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Witam po raz trzeci w naszych godzinach szczytu dzisiejszych piątkowych. Aleksandra Baranowska w tej stronie mikrofonu. No i już tak powoli wchodzimy w ten weekend, ale z jaką energią? Jet i Cold Heart na antenie Akademickiego Radia Centrum.

The Rolling Stones to jest taki zespół, który od lat na scenie, a jednak ten swój styl potrafi utrzymać. To jest świeżynka z tego roku od Stonesów, którą właśnie nam podarowali. No i tak jak mówię, mimo że słucham tego kawałka i wiem, że jest z tego roku, to jednak ten klimat lat 60., 70., ten Stonesowy klimat jest w niej zawarty. No i właśnie o takim zespole też nieco dwa słowa teraz, tym razem z Polski. No bo mówię tutaj o zespole Totten Tanzk, który gra również bardzo rockowo. No i teraz uwaga, uwaga, słuchajcie, konkurs. No bo możecie otrzymać podwójną wejściówkę na Totten Tanzk w najbliższy czwartek w Chatce Żaka na scenie w centrum zagrają. No i myślę, że to będzie rockowo, ale jednak akustycznie. No właśnie, prawie akustycznie. Tak nazywa się ten projekt zespołu Totten Tanzk, czyli Totten Tanzk prawie akustycznie. No i jego premiera miała miejsce w 2024 roku. No i tak kontynuują panowie ten projekt świetnie. No ale w takim razie jak to usłyszeć? No właśnie, na scenie w centrum 28 w czwartek. I wystarczy, żeby zgarnąć taką podwójną wejściówkę, odpowiedzieć mi na pytanie, jaka rockowa piosenka byłaby świetna właśnie w akustycznej wersji. No i dlaczego? Czekam na odpowiedzi pod 515-515-982 do zgarnięcia podwójna wejściówka na Totten Tanzk na scenie w centrum w najbliższy czwartek. Jaka rockowa piosenka najlepiej by brzmiała w wersji akustycznej i dlaczego?

Krzysztof Zalewski tylko ciebie w głowie ma, a ja w głowie mam już lubelskie festiwale, które zbierają się coraz i zbliżają się coraz bliżej do nas. No i tak się składa, że jednym z nich jest Karnawał Sztuk Mistrzów, który właśnie jako jeden z letnich festiwali w Lublinie się odbędzie. No i znów po raz kolejny Lublin stanie się stolicą po pierwsze sztuk cyrkowych, no a po drugie wielkiej i świetnej zabawy. No i jednym z najważniejszych zdecydowanie punktów tego festiwalu są tak zwane high lines, czyli po prostu chodzenie na linie kilkanaście, bądź nawet czasami kilkadziesiąt metrów nad ziemią. No i to jest naprawdę niesamowity widok, jak przechadzamy się po starym mieście w Lublinie, no i nagle spoglądamy w górę, a tutaj nad nami ktoś właśnie na takiej linie sobie spaceruje dzielnie. No i właśnie w 23 do 26 lipca będziemy mieli okazję pooglądać i Karnawał Sztuk Mistrzów, no a przy okazji 18. odsłonę Urban Highline Festival, czyli wydarzenia, które jest uznawane za największy miejski festiwal Highline na świecie. No czekam z niecierpliwością. Przed tym jeszcze na nas czeka Noc Kultury, później inne brzmienia. No po prostu sama zabawa. I mam nadzieję, że wy też czekacie z niecierpliwością. No ale żeby wam to czekanie trochę choć umilić, to mam dla was oczywiście masę dobrej muzyki. Zacznijmy od Fugazi.

0: po raz ostatni dziś sprawdźmy sobie, jak w tym momencie wyglądają drogi w Lublinie i sytuacja z korkami. A sytuacja z korkami jest całkiem niezła. Aleja Unii Lubelskiej zakorkowana lekko oraz Aleja Tysiąclecia przy wjeździe na Aleję Solidarności. Tam największe korki się mogą pojawić. No i poza tym okolice Fabrycznej i Łęczyńskiej. Tam też drobny korek. No a poza tym Lublin jest całkiem przejezdny. Jeśli macie jednak jakieś informacje, bądź stoicie właśnie w jakimś korku, no to dajcie mi znać pod 515 515 982. Czekam na informacje.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Ohaja.
3: Bonjour.
4: Annyeonghaseyo.
5: Buongiorno.
6: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
7: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
6: Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście!

0: Czas na imprezę FM. Sprawdźmy sobie, jakie wydarzenia już się dzieją oraz na nas czekają w najbliższym czasie. I właśnie może zacznę od tych, które już teraz możemy odwiedzać, no bo w ten weekend mamy 5. Festiwal Przyrody w Lublinie. Zaczął się on od czwartku, trwał dziś cały dzień, no i jeszcze w weekend potrwa w sobotę i niedzielę, ale tym razem te wydarzenia będą się działy w Ogrodzie Saskim. W programie m.in. prelekcje i debaty z udziałem znanych popularyzatorów przyrody, ale poza tym i warsztaty, i konkursy, i przeróżne strefy edukacyjne. Zatem festiwal, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zachęcam, żeby sprawdzić. No to może trochę bardziej muzycznie. Zobaczmy, co dzieje się niedługo, jeśli chodzi właśnie o scenę muzyczną. Poza tym, że to ten tans zagra na scenie w centrum u nas w chatce Żaka, no to pojawi się również w klubie Graffiti. No i tam właśnie zagości ten zespół. Jeśli chcecie ich zobaczyć na żywo, no to 29 maja o godzinie 19 w klubie Graffiti się pojawią. No i znów muzycznie, tym razem w Fabryce Kultury Zgrzyt. Welcome Session, czyli dużo, dużo, dużo dobrej muzyki. Headshot 5, poza tym Hate Rage i Dizzys, to wszystko z, myślę, dość metalowym takim gustem. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba to wszystko w Fabryce Kultury Zgrzyt. 30 maja to już trzecia odsłona Welcome Session, dlatego myślę, że warto.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Za 8 minut wybije 6. No i w takim słonecznym nastroju kończymy dzisiejsze godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Ale jak słonecznym, no to znaczy, że pogoda dopisuje. Mam nadzieję, że no nie tylko pogoda, ale uśmiech na ustach również. W weekend jeszcze ta pogoda nawet podobno ma się poprawić i zrobić się jeszcze cieplej. I po raz kolejny przypomnę o tym, żeby zadbać o siebie w te upalne dni, żeby pić dużo wody i używać kremu z filtrem. 24 i 27 stopni, tak ma weekend wyglądać. I zanim zakończymy tę godzinę szczytu, no to jeszcze zaproszę na jazdę próbną, która o 19, a następnie darmowy bilet i o 21 lista przebojów. Także będzie się jeszcze działo na naszej antenie, zatem nie uciekajcie. No ale ja uciekam. Baranowska Aleksandra była z wami. No i do usłyszenia niedługo na antenie Akademickiego Radia Centrum. Cześć!

0: Zalewem Zembożyckim drzewa zaczęły atakować samochody. O tym za chwilę. Będzie też o wydarzeniu dla miłośników aktywnego spędzania czasu oraz Dniu Administracji Skarbowej. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Groźna sytuacja nad Zalewem Zembożyckim. Tuż przed jadące auto przewróciło się drzewo. Jak poinformował Lublin 112, do zdarzenia doszło dziś około godziny 16 na ulicy Osmolickiej. Na jezdnię nagle przewróciło się drzewo, które znalazło się tuż przed nadjeżdżającym Audi, jadącym w kierunku centrum. Kierowca nie zdążył w porę zatrzymać pojazdu i uderzył w konar. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren i usunęły skutki zdarzenia. Mimo groźnie wyglądającej sytuacji, nikt nie odniósł obrażeń. Ruch został już przywrócony. Sportowe emocje dla każdego. Celem jest nie tylko rywalizacja, ale również promocja zdrowych nawyków. Przez najbliższy weekend Plac Litewski będzie pełnił rolę strefy crossfitowych zawodów. Wydarzenie Login Lab skierowane jest do osób w każdym wieku, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych i seniorów. Przez cały czwartek oraz piątek mieszkańcy Lublina mieli okazję na wykazanie się umiejętnościami w pokonywaniu toru przeszkód i wykonywaniu ćwiczeń crossfitowych.
1: Szerzymy kulturę fizyczną i uważamy, że sport daje nowe, lepsze życie. Stąd nasze hasło i slogan Live Again Better. I tak naprawdę chodzi o to, że crossfit jest po prostu fajną metodologią. Oprócz tego chcemy to fajnie ubierać. Dlatego oprócz samych zawodów mamy tur po Polsce, który odwiedza kilka miejsc. Zapraszamy na każdy z etapów, oprócz samych zawodów, szkoły, seniorów, tak aby dotrzeć do jak najszerszego grona.
0: Mówi Dawid Kujawski, organizator zawodów Login Lab. Sobota i niedziela będzie należeć do profesjonalistów, zmagających się w określonych grupach, podzielonych na zespoły męskie, żeńskie oraz mieszane. Rywalizacja w sobotę rozpocznie się już o 11 i potrwa do godziny 19. Natomiast początek niedzielnych zawodów zaplanowany jest na godzinę 9 z finałem o godzinie 15. Wstęp dla widzów jest otwarty. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Za nami czwarta studencka konferencja kosmetyczna na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Uczestnicy poruszyli tematy związane z artykułami pielęgnacyjnymi zarówno w ujęciu chemicznym, jak i biologicznym. Wydział Chemii zgromadził wielu prelegentów z 13 placówek edukacyjnych, którzy przyjechali, aby podzielić się swoją wiedzą związaną z kosmetykami i naukami pokrewnymi. Zwrócono uwagę na kwestie związane m.in. z trendami i innowacjami technologii w produkcji preparatów, ekologicznymi rozwiązaniami w branży, czy skutecznością i wpływem składników aktywnych zawartych w substancjach.
2: Myślę, że jest to świetna możliwość dla wszystkich studentów, a także osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat kosmetyków i ich składu, a także wpływu na nasze codzienne życie. Tematy poruszane na konferencji obejmują szeroki zakres nauk chemicznych. Poruszono m.in. temat radiochemii w kosmetologii oraz kwestii ekologicznych w branży beauty.
0: Mówi Hanna Skulimowska, przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Chemików Bioaktywni. Organizatorzy podkreślają, że konferencja to nie tylko panele dyskusyjne. Była to także okazja do spotkania z praktykami biznesu. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o udziale w wydarzeniu. UMCS zaprasza na Dzień Administracji Skarbowej. Wydarzenie pokaże pracę kas i nowoczesne narzędzia wykorzystywane w służbie. 26 maja na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie odbędzie się Dzień Administracji Skarbowej, podczas którego zaplanowano pokazy, wykłady oraz część wystawienniczą. Uroczyste otwarcie rozpocznie się o godzinie 11 w auli nr 3 i obejmie m.in. prezentację pracy psa specjalnego wykorzystywanego do wykrywania zapachów. Wcześniej o godzinie 10.30 podpisana zostanie umowa o współpracy między UMCS, a Lubelską Izbą Administracji Skarbowej. Uczestnicy wydarzenia zobaczą także sprzęt wykorzystywany w kontroli skarbowej, w tym mobilne laboratoria, skanery RTG oraz wyposażenie funkcjonariuszy. Organizatorzy przewidują również możliwość rozmów z ekspertami KAS na temat jej zadań i ścieżek kariery. Szczegółowy program dostępny jest na stronie Wydziału Ekonomicznego. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy w tej chwili 20 stopni. Wiatr słaby, wiejący z prędkością 11 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali. Biometr i jakość powietrza są korzystne. Weekend też zapowiada się ciepło i słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 23 do 26 stopni.
3: Reklama.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 kron.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml.

0: własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynamy od piłki ręcznej. Już dzisiaj poznamy złote medalistki Mistrzostw Polski. PGE MKS Elwold Lublin zagra na wyjeździe z KGHM Zagłębiem Lubin. Podopieczne Pawła Tetelewskiego tracą do rywalek 2 punkty. Dzisiejszy mecz rozstrzygnie więc losy tytułu.
1: Dobrze wyglądamy, mimo gdzieś tam tych braków kadrowych. Widać, że każda dziewczyna zostawia serducho i idzie po prostu po zwycięstwo, nie cofa ręki. Więc naprawdę jest to dobry prognostyk przed tym meczem z Zagłębiem. Wiadomo, że to będzie zupełnie inny mecz, inna stawka. No i po prostu inne to będzie granie. Jest w nas taka pewność siebie i taka moc drużynowa. Znamy wszystkie słabe i mocne strony, tak samo jak Zagłębie zna nasze słabe i mocne strony. Na pewno zostawimy serducho i zostawimy walkę w Lubinie, żeby przywieźć ten złoty medal tutaj, bo wszyscy tego chcą i naprawdę tego pragniemy i uważam, że jesteśmy w stanie.
0: Komentowała zawodniczka lubelskiego zespołu Daria Szynkaruk. W dzisiejszym spotkaniu nie zobaczymy z pewnością 4 szczypiornistek MKS-u. Marii Prieto Mujony, Patrycji Limy, Magdy Więckowskiej i Simonety Planety. Po spotkaniu odbędzie się dekoracja 3 najlepszych drużyn Orlen Superligi Kobiet oraz wręczenie nagród indywidualnych w plebiscycie Gladiatory. Początek meczu dzisiaj o godzinie 20:30. Przechodzimy do piłki nożnej. Motor Lublin rozegra ostatnie spotkanie w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Mateusza Stolarskiego zmierzą się na wyjeździe z Legią Warszawa. Motorowcy mają za sobą przyzwoity sezon, chociaż na pewno apetyty były większe. Motor zajmuje 11 miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 10 zwycięstw, 10 porażek i 13 remisów. Legia z kolei ma za sobą najtrudniejszy sezon od wielu lat. Dość powiedzieć, że przez znaczącą jego część znajdowała się w strefie spadkowej. Obecnie jednak legioniści są na fali wznoszącej. Wojskowi są na 7 miejscu z dorobkiem 11 zwycięstw, 9 porażek i 13 remisów. Początek spotkania jutro o 17:30. A na koniec sporty motorowe. Powraca królowa motorsportu, a więc Formuła 1. Najlepsi kierowcy świata będą w ten weekend rywalizowali na torze w kanadyjskim Montrealu. Obiekt ten jest doskonale znany polskim kibicom. To tutaj swój jedyny wyścig w F1 wygrał Robert Kubica w 2008 roku. Faworytem tegorocznej rywalizacji będzie oczywiście Mercedes, gdzie George Russell będzie starał się przełamać gorszą serię i wrócić na najwyższy stopień podium. Mocne mogą być także Ferrari, McLaren i Red Bull. Wyścig główny ma ruszyć w niedzielę o 22:00.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Pora na dzisiejszy serwis kulturalny, w którym sprawdzimy, jakie wydarzenia czekają na nas w nadchodzącym czasie. Przed mikrofonem Maria Mąsior. Zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Rozmowa na głębokie tematy przy kawie i ciastku. Gościem pierwszego spotkania autorskiego z cyklu Pogadajmy o książkach był Tomasz Mazur. Dyskusja toczyła się wokół obrazu i zastosowaniu stoicyzmu we współczesnych realiach, a także powieści Bogowie są ukryci. To filozoficzna i alegoryczna opowieść o tajemniczych bogach kontrolujących ludzkie życie, a których główny bohater próbuje poznawać i stawiać im czoła. Poruszono również temat wartości i zatracaniu się w nich. Autor wyjaśnił, że w stoicyzmie najważniejsza jest refleksja nad sobą oraz dialog z drugim człowiekiem. Spotkanie miało charakter otwarty, a słuchacze mogli także zadawać nurtujące ich pytania.
2: Stoikiem zawsze było się tak samo. Może być trudno zacząć, bo żeby zacząć, trzeba jednak jakoś z tego strumienia bodźców, doznań, wyzwań, zadań, biegania na chwilę wyjść i zacząć ćwiczyć to, co jest esencją stoicyzmu w moim ujęciu, czyli refleksyjność. I na to ludzie dzisiaj nie mają czasu. Są dwie drogi dojścia do stoicyzmu. Negatywna jest taka, kiedy człowiek czuje się przesycony, zmęczony albo z czymś w swoim życiu się zderzy i chce jakoś sobie swój świat poukładać lepiej, na nowo. Jest dobry moment, żeby sięgnąć do stoicyzmu. Pozytywna droga jest taka, że kiedy jakoś nam się wiedzie, ale czujemy, że może od życia chcielibyśmy coś więcej. Bardziej świadomi, bardziej obecnie być, jako my. Żeby nam to życie nie umykało. Ale żeby za nią pójść, to trzeba się zatrzymać, usiąść, poczytać, pomyśleć, posłuchać.
1: Mówi dr Tomasz Mazur, popularyzator stoicyzmu w Polsce, twórca Centrum Praktyki Stoickiej i podcastu Ze Stoickim Spokojem. Następne spotkanie z cyklu odbędzie się 11 czerwca o godzinie 18 w księgarni Kawiarni Między Słowami. Rozmowę z Emilią Dłużewską, dziennikarką, kulturoznawczynią i psycholożką poprowadzi Ewa Frączek.
0: Espresso kulturalne.
1: Weekend upłynie pod znakiem muzyki. Po raz 17 miasto panuje Lublin Blues Session. Koncert rozpocznie pomysłodawca wydarzenia Adam Bartuś. Wyjątkowym elementem jego solowego występu będzie gra na trzech gitarach: akustycznej, rezofonicznej i elektrycznej. Tego wieczoru zaprezentuje się również zespół ze Stanów Zjednoczonych Deltaphonic. Publiczność usłyszy rock'n'rollowe utwory z akcentami nowoorlańskiego funku, soulu i bluesa w stylu Mississippi Hill Country. Koncert odbędzie się już jutro o godzinie 19. Muzycy zawładną sceną dzielnicowego domu kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów przy ulicy Jana Kiepury.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Teatr Andersena w Lublinie zaprasza najmłodszych widzów na przedstawienie Kotek i magiczna szafa. Zwierzątko poprowadzi dzieci przez magiczny świat ukryty wśród ubrań i półek. To widowisko skierowane jest do maluchów w wieku od 2 do 5 lat. Jego zadaniem jest rozwijanie dziecięcej kreatywności i zachęcanie do zabawy zwykłymi przedmiotami po zakończeniu spektaklu. Podczas przedstawienia z rękawiczki powstaje pajączek, ze sprzączki ślimak, a ze skarpetki robaczek, dzięki czemu zwykłe przedmioty zmieniają się w elementy świata wyobraźni. Więcej mówi reżyserka spektaklu Małgorzata Kilińska.
3: Każdy z nas, mam nadzieję, że miał kiedyś w domu babci albo gdzieś w swoim domu taką zaczarowaną szafę, która wydawała nam się tajemnicza, trochę taka zakazana i chcieliśmy tym bardziej do niej zajrzeć i sprawdzić, co tam jest. U nas w spektaklu właśnie taka szafa stanie na scenie i tym razem będziemy mogli zajrzeć do niej i zaglądać w różne zakamarki, bawić się elementami wyciąganymi z nimi w towarzystwie kotka.
1: Spektakl opiera się na powtarzalnym układzie scen, który daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności, a jednocześnie pozwala im przeżywać różnorodne emocje. Każda część przedstawienia angażuje zmysły oraz ruch najmłodszych odbiorców. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej teatru.
0: Espresso kulturalne.
1: Już wkrótce Lublinianie będą mogli bliżej poznać świat artystów. Przed nami oprowadzanie po wystawach w Galerii Labirynt. Chodzi o ekspozycję Hoc est corpus meum Pawła Kowacza oraz To niebo nic o mnie nie wiedziało, odcisk paznokcia Stanisława Turiny. Paweł Korbus, kurator, przybliży koncepcję pierwszej z nich. Swoją opowieść skupi na napięciach między obrazem a doświadczeniem i na tym, jak zmienia się język, gdy rzeczywistość traci stabilność. Po kolejnej wystawie oprowadzi z kolei sam autor. Skieruje on uwagę odwiedzających na codzienne gesty i ślady, na podstawie których kreuje narrację zawartą między tym, co prywatne, a tym, co wspólne. Na wydarzenie pójdziemy już jutro na godzinę 16 do Galerii Labirynt. Wstęp jest bezpłatny. I to już wszystko na dziś. Materiały przygotowały Oksana Kostiuk, Aleksandra Kozak i Krystyna Awramienko. Przed mikrofonem była Maria Mąsior. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM. Radio Centrum.

0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Huszno, to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Konisz własne cię.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
6: Chatka na fali. Kultura studencka w Akademickim Radiu Centrum.
7: Dobry wieczór, piątek na zegarach 18.30, a to pora, żeby jak co tydzień sprawdzić w Chatce na fali, jakie czekają na nas wydarzenia w Chatce Żaka w nadchodzącym czasie. Przed mikrofonem Maria Monsior, zapraszam.
6: Chatka na fali.
7: A rozpoczynamy dzisiaj od warsztatów Visual Art w Chatce Żaka, o których więcej opowie prowadzący te warsztaty Franciszek Goszczyński. Cześć.
8: Cześć.
7: Zaczniemy może od spotkań majowych. Tak naprawdę dwa już są za nami, ale jeszcze 26 maja odbędą się warsztaty z malarstwa intuicyjnego. Czego będzie można się dowiedzieć na tych warsztatach?
8: Na warsztatach zapraszam szczególnie studentów do na początku zagłębienia się w świat sztuki i zobaczenia różnych technik malarskich, tak naprawdę od impresjonizmu do współczesności, choć wcześniejsze formy też się zdarzają. Po zapoznaniu się z pracami mistrzów przechodzimy części praktycznej, podczas której studenci sami malują, tworzą, eksperymentują.
7: I to będzie spotkanie majowe, natomiast ile spotkań i jakie spotkania czekają na nas w czerwcu?
8: W czerwcu zapraszamy studentów na dwa wyjątkowe spotkania, które otworzą przestrzeń do twórczych eksperymentów, pracy z materiałem i porywania własnych wrażliwości. Pierwszym z nich będzie Laboratorium Grafiki Warsztatowej Monotypia 9 czerwca. To spotkanie, w którym uczestnicy zanurzą się w świat monotypii. Jest to technika oparta na spontaniczności i geście, gdzie każda odbitka powstaje tylko raz. Drugim warsztatem będzie projekt pod jeszcze roboczym tytułem Habitat Wspomnień. Warsztat tworzenia obiektów przestrzennych. Czas wakacji to okres przygód, odkryć i chwil, które zostają z nami na długo. Często wracają do nas w postaci drobnych przedmiotów, kamyków, biletów czy innych fragmentów historii, które chcemy zachować. Aby te okruchy pamięci mogły zostać z nami na dłużej, potrzebujemy dla nich miejsca, czegoś w rodzaju kapsuły, w której możemy je umieścić i przechować. Temu właśnie podyktowany będzie ten warsztat. Uczestnicy sami będą wykonywali z papier maszy i kartonu kapsuły, schowki, a na drugim warsztacie ozdobią je dowolnie, jak będą chcieli, a może będzie dopiero z czasem, kiedy znajdą te przedmioty, które znajdą się w środku, a może je ozdobią. I ten warsztat będzie podzielony na dwie części, 11 i 18 czerwca. Ale to nie wszystko, gdyż jeszcze sam koniec czerwca i tak naprawdę początek lipca zaprosimy już na ostatnie warsztaty w tym semestrze. Nie tylko studentów, ale również mieszkańców dzielnicy czy całego miasta. Na warsztaty również malarskie, tylko tym razem będziemy inspirować się Józefem Pankiewiczem. Będzie to realizacja stypendium z programu Mój Lublin Fundacji Kreedukacja, prowadzonego dzięki wsparciu miasta Lublin. I podczas warsztatów Twórzmy Razem, plenerowe warsztaty malarskie inspirowane twórczością Józefa Pankiewicza, uczestnicy najpierw poznają dorobek mistrza, a następnie przechodząc od inspiracji do działania, spróbują swoich sił, malując w duchu jego prac. Te dwa spotkania, każdy będzie oddzielnym warsztatem, odbędą się zapewne w czwartki 25 i czerwca i 2 lipca o godzinie 18, jeżeli nam pozwoli pogoda, odbędzie się to przed chatką Żaka. Na te warsztaty, podobnie jak poprzednie, będą zapisy, które już ruszą niebawem, ale w tym przypadku tych plenerowych warsztatów może uda się nam zrobić kilka dodatkowych miejsc, więc osoby przechodzące nieopodal chatki będą mogły dołączyć i włączyć się w malowanie obrazów.
7: To może jeszcze zapytam, skąd w ogóle pomysł na stworzenie właśnie takiego cyklu warsztatów tutaj w chatce Żaka?
8: Od stycznia tego roku mam przyjemność pracować w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. I przychodząc tutaj, jednym właśnie z powierzonych zadań przez dyrekcję było tworzenie warsztatów nie tylko fotograficznych, gdyż nimi zajmowałem się już od 4 lat prawie, jesienią tego roku będzie, odkąd odbyły się pierwsze warsztaty ciemniowe i udało mi się reaktywować to miejsce po kilkunastu latach przerwy. A dyrekcja również prosiła, aby odbywały się warsztaty w pracowni i wymyśliłem kilka cyklów, które są stałe, właśnie warsztaty malarstwa intuicyjnego, które będą w maju już po raz trzeci, można powiedzieć ostatni, choć jak zapowiadam, będą dość podobne, ale już skupimy się na jednym mistrzu, a nie na wielu różnych, choć sam Pankiewicz miał różne techniki, więc to nie oznacza, że to będzie nudne, może być ciekawe i odkrywcze, zapraszam. Kolejnym takim cyklem są warsztaty grafiki, laboratorium grafiki warsztatowej. Grafiką również się zajmuję, pasjonuję, mam wykształcenie i chcę zaprosić gdzieś do tego świata osoby, które tak do końca w nim nie są. W tym semestrze skupiliśmy się tak naprawdę na jednej technice, monotypii, ale mogę tak pomału zdradzić, niewiele mówiąc, że mam nadzieję, że w kolejnym semestrze poza monotypią dołączy jeszcze kilka ciekawych technik. Trzecim taką odnogą, która już też będzie miała poniekąd swój drugi warsztat, to są właśnie warsztaty w duchu recyklingu i upcyclingu, czyli właśnie karton, przetworzenie, papier maszę, czyli nadajemy tym przedmiotom, które zwykle może wyrzucamy, nowe życie, pokazując, że da się to jeszcze przetworzyć, da się to wykorzystać, stworzyć coś nowego, twórczego i inspirującego. Tutaj również w duchu mistrzów. Na przykład tekturowe reliefy, które odbywały się w kwietniu, zaczynały się od opowiedzenia o Picassie, który stworzył tę pierwszą pracę współcześnie z tektury właśnie wykorzystaniem.
7: Oczywiście po wszystkie szczegóły dotyczące warsztatów odsyłam na stronę internetową Chatki Żaka i na media społecznościowe, a ze mną w studiu był Franciszek Goszczyński. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję.
6: Chatka na fali.

0: Najwięcej roka w mieście. Centrum.
1: Chatka na fali.
2: A ze mną w studiu jest już pani Agnieszka Matecka-Skrzypek, zastępca dyrektora Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka do spraw programowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I tematem naszej rozmowy będzie wydarzenie w Chatce Żaka, które odbędzie się już 26 maja o godzinie 18, a będzie to tradycja dla średnio zaawansowanych, dawna odzież wiejska, współczesna tożsamość o strojach ludowych. Co to za wydarzenie i kto je poprowadzi?
3: Zanim opowiem dokładnie o tym spotkaniu, dodam, że jest to część studenckiego domu tańca. Tu studenci samozwańczo zawiązali taki twór i na działanie domu tańca składają się w zasadzie cztery części, które jest to, powiedzmy, cykl miesięczny. Z tego, co zauważyłam, układa się tak ładnie każdego miesiąca, więc mamy cotygodniowe warsztaty bal folkowe, raz w miesiącu mamy potańcówkę w Chatce Żaka. Staramy się również prowadzić warsztaty wokalne, no i też jedno spotkanie teoretyczne. I właśnie to majowe spotkanie związane jest ze strojem. Dzięki temu, że Chatka Żaka jest w zasadzie, można powiedzieć, częścią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, możemy korzystać z bogatej wiedzy naukowców tam pracujących i właśnie to spotkanie poprowadzi dla nas pani doktor habilitowana Mariola Tymochowicz, która jest związana z Katedrą Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego na UMCS-ie oraz także z naszym Muzeum Narodowym w Lublinie. Mariola Tymochowicz jest kulturoznawczynią, etnolożką i muzealniczką. Swoją pracę doktorską poświęciła pożywieniu wsi lubelskiej, także zapraszam do zgłębiania też tej tematyki. Książka, która powstała na podstawie tej pracy, jest w zasadzie jej streszczeniem, jest, myślę, wciąż dostępna. A my zajmiemy się strojem ludowym. Pani Mariola Tymochowicz napisała i wydała trzy książki poświęcone strojowi lubelskiemu, powiedzmy mikroregionów Lubelszczyzny. Wydane są przez Muzeum Narodowe w Lublinie i myślę, że to są bardzo wartościowe pozycje dla muzealników, etnografów, ale także warto, żeby sięgali

0: Po nie choćby instruktorzy związani z zespołami tańca ludowego, czy współczesne środowiska zajmujące się rekonstrukcją tych strojów. I właśnie to spotkanie będzie okazją do opowiedzenia o stroju głównie lubelskim, o jego znaczeniu, o jego symbolice, o tym, jak kiedyś ubierano się na co dzień, jak kiedyś ubierano się na święta i o tym, jak ten strój ewoluował podczas ostatniego, powiedzmy, wieku czy półtora wieku, no i o tym, co możemy wykorzystać z tego stroju na co dzień. Także zapraszam 26 maja między godziną 18 a 20, Przestrzeń Kultury Studenckiej. Dodam tylko, że obowiązują zapisy, bo sala mieści koło 30 osób, a więc zapraszamy do sięgnięcia na media społecznościowe Chatki Żaka, tam jest link do formularza.
1: Oczywiście dołączamy się do zaproszenia i do śledzenia szczegółów związanych z wydarzeniem, a ze mną w studiu była pani Agnieszka Matecka-Skrzypek. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Chatka na fali.
1: A na koniec akcent muzyczny, bo ostatnim tematem rozmowy będzie koncert grupy wokalnej Chatki Żaka Prawie same piosenki o miłości, o czym opowie więcej Piotr Gajdosz, wokalista, pedagog i muzyk oraz prowadzący grupę wokalną w Chatce Żaka. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
1: Skąd pomysł, żeby postawić właśnie na repertuar o miłości?
3: Właśnie to tak jakoś, szczerze mówiąc, wyszło bardzo spontanicznie, bo jeżeli chodzi o dobór repertuaru, to daliśmy sobie wolną rękę. Także jakoś tak się złożyło, że jak zaczęliśmy właśnie dobierać sobie piosenki do każdego indywidualnie, to właśnie akurat tak wyszło, że dużo piosenek o miłości nagle powstało. Całe szczęście nie są to tylko i wyłącznie ballady, bo wiadomo, miłościowe takie rzeczy się kojarzą bardzo z balladami, także mamy też dużo energicznych numerów. Także tak się złożyło. Totalnie spontan.
1: Właśnie miałam zapytać o to dobieranie repertuarów w takiej grupie wokalnej, czyli rozumiem, że każdy dobierał sobie indywidualnie.
3: Tak, bo my też stawiamy na to, że chcemy, żeby każdy dobrze się czuł w piosence i każdy raczej dobierał repertuar tak pod siebie, że to, w czym się czuje dobrze, to po prostu zaśpiewa. No i później wspólnie nad tym jakby myślimy, czy piosenka pasuje i czy się dana osoba w niej odnajduje. Także tu mamy taką wolną rękę, że właśnie każdy raczej śpiewa to, co lubi i to, co chce.
1: A jak w takim razie wyglądają przygotowania do takiego koncertu, jak już repertuar jest wybrany?
3: No to wtedy, to powiem szczerze, że tu mieliśmy bardzo dużo pracy, bo spotykamy się regularnie we wtorki i mamy zajęcia 2 godziny, także żeby ogarnąć całościowo cały repertuar, to trochę czasu nam zeszło, bo też robimy tak, że na przykład jak dana osoba śpiewa piosenkę, to też dokładamy jej na przykład chórki, więc to też jest taka bardziej złożona rzecz. No i pracujemy sobie oczywiście nad emisją głosu, tak żeby ten utwór został poprawnie zaśpiewany. I też, żeby najważniejsze, żeby to było zdrowe śpiewanie. Także nad tą emisją głosu trochę właśnie tam pracujemy przy utworach. Później troszeczkę też nad interpretacją, żeby też wiadomo było, o czym jest piosenka. A jak na przykład piosenki też pojawiają się w innym języku, typu angielski, też mamy piosenkę po rumuńsku, więc też trzeba bardzo dobrze językowo ogarnąć je interpretacyjnie, więc tak to wygląda w dużym, dużym skrócie.
1: To jeszcze jakbyś mógł uchylić trochę rąbkę tajemnicy, jakie utwory będziemy mogli usłyszeć na koncercie?
3: Dobrze, to może nie powiem wszystkich, ale powiem takie, które możecie gdzieś tam kojarzyć. Na pewno będzie Za tobą pójdę jak na bal, więc to myślę, że większość osób skojarzy. Będzie też jedna piosenka musicalowa Never Enough, więc to też podejrzewam, że ludzie skojarzą. I będzie właśnie piosenka po rumuńsku o Mio de Pahare. To można sobie na YouTubie posłuchać. Bardzo fajny, taki szczerze mówiąc imprezowy numer. Także tylko te 3 mogę zdradzić, reszta już na koncercie wyjdzie.
1: To na koniec najważniejsza informacja, kiedy odbędzie się koncert.
3: Koncert odbędzie się 29 maja o godzinie 19, także serdecznie wszystkich zapraszamy, oczywiście w Chatce Żaka. Więc no, nie możemy się, szczerze mówiąc, doczekać, bo to też jest tak, ten koncert jest podsumowaniem całego roku tych warsztatów, bo mieliśmy wcześniej jeden koncert kolęd, teraz mamy właśnie taki koncert finałowy i wszyscy już nie możemy się doczekać, nawet już na, jak byliśmy na próbach ostatnio, no to już ludzie po prostu no, chcą bardzo zagrać.
1: Oczywiście dołączamy się do zaproszenia. Przypomnę, 29 maja, godzina 19, a moim i Państwa gościem był Piotr Gajdosz. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
1: Na następną chatkę na fali oczywiście zapraszam za tydzień o 18.30. Przed mikrofonem była Maria Mąsior. Do usłyszenia.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

Za nami zespół, który zmienia wokalistów jak rękawiczki, bo mieli już aż 5 wokalistów w swoich szeregach do tej pory. Ale trzeba przyznać, że jednak mają oni szczęście do frontmenów, bo każdy z 5 panów się naprawdę świetnie spisał. 5 wokalistów, no to także 5 różnych barw głosów, a więc co za tym idzie, również różne zakresy głosów. Poprzedni wokalista, Tillian Pearson, miał go głos bardzo wysoki. Obecny wokalista Andrew Wells ma głos już dużo niższy. I mimo tej różnicy, no to Andrew Wells radzi sobie naprawdę bardzo dobrze z utworami sprzed lat. Za nami utwór It's Safe to Say You Dig the Backseat, który jest częścią albumu Three City Seasons Volume 3, czyli serii albumów, podczas których grupa Dance Gavin Dance gra mieszankę utworów ze swoich albumów wydanych na przestrzeni lat, jednak w wersjach koncertowych na żywo. Brzmią oni naprawdę super, pokazują też, na co stać obecnego wokalistę Andrew Wellsa, i fani już wypisują listę życzeń, jakie utwory chcieliby usłyszeć na kolejnym, czwartym albumie w tej stylistyce, co jednak pokazuje, że ta seria krążków była potrzebna nie tylko fanom, ale też i zespołowi. Bo ostatnie 2 krążki były trochę średnie, niezbyt udane, a jednak albumy z serii Three City Seasons przyjmowane są bardzo ciepło i czekamy na więcej. A jeżeli ktoś czekał na więcej od grupy Nothing But Thieves, no to dłużej czekać już nie musi. Otóż w środę grupa wypuściła nowy utwór pod tytułem Evolution. Jednak nie jest to ewolucja brzmieniowa na miarę chociażby poprzedniego krążka, czyli Dead Club City, bo w tym przypadku jest to brzmienie jednak szybsze, bardziej gitarowe niż to, co na ostatnim albumie panowie zaprezentowali. Ale jak na moje, to jest coś, co już panowie pokazali w swojej twórczości i śmiało mogłoby się to wpasować nawet w ten ostatni album sprzed kilku lat, bo mi mocno ten utwór przypomina chociażby Tomorrow Is Closed. Ale fani Nothing But Thieves może będą mieli inne odczucia, dlatego nie przedłużając, zapraszam do posłuchania nowego kawałka właśnie od tej grupy. Evolution na 98.2.

A za nami już być może wschodząca gwiazda muzyki glam rockowej. Vienna Vienna, Grief is for the Living. Vienna Vienna to amerykański artysta, którego muzyka łączy pop-punk lat 2000, indie rock i glam rock. Dużą popularność zdobył dzięki swojej debiutanckiej epce Wonderland. Jednak to ten utwór, czyli Grief is for the Living, może być czymś, za co będzie zapamiętany na dłużej. Wydaje się on być jednym z najbardziej dojrzałych i emocjonalnie ciężkich numerów, które artysta stworzył do tej pory. Stylistycznie idzie on bardziej w stronę alternatywnego rocka niż w takie teatralne kawałki ze swojej debiutanckiej epki. Ogółem Vienna Vienna stał się popularny dzięki TikTokowi, jednak w jego nowym utworze słychać już mniej tej TikTokowej energii, więcej napięcia, więcej autentyczności i osobiście jestem bardzo ciekaw, co pokaże on w niedalekiej przyszłości. Za to ja się ostatnio zastanawiałem, nad czym ciekawym pracuje pan Kenny Hoopla, czyli facet, który został nawrócony z hip-hopu na muzykę pop-punkową przez samego Travisa Barkera, czyli perkusistę Blink-182. Ano okazało się, że od czasu do czasu lubi on sobie nagrać jakiś cover i padło na nie byle jaki zespół, bo na grupę Interpol. Jak mówi Kenny Hoopla, nagrał cover utworu Obstacle One prawie 3 lata temu. Było to nagranie do dokumentu Meet Me in the Bathroom, czyli dokumentu, który jednak końcowo się nie ukazał. Jednak jak dodał Kenny, uwielba on grupę Interpol i chciał światu zaprezentować swoją wersję tej piosenki i ma nadzieję, że wielu osobom spodoba się jego spojrzenie na ten właśnie utwór. Także jak byliście ciekawi, jak Interpol brzmiałby w nieco innym gatunku, no to zapraszam do posłuchania ich w wersji pop-punkowej. Kenny Hoopla, Obstacle One.

The Smashing Pumpkins i See Matter za nami. Utwór ten pochodzi z zeszłorocznego albumu Dyń pod tytułem The Dion at Crystal Hall. Albumu, który ukazał się dosyć niespodziewanie, bo został zapowiedziany 27 listopada i dzień później już się wypremierował. A więc możecie teraz w tym momencie spytać, co on tutaj robi, skoro to już nie jest taka nowa rzecz. A no właśnie, od dziś tego albumu może posłuchać już każdy w mediach streamingowych, bo do tej pory nie było to takie łatwe. Bo jest to jedna z najbardziej dziwnych, ale też i ukrytych płyt zespołu. Album długo funkcjonował jako taki półoficjalny projekt. Część utworów była wcześniej dostępna tylko w limitowanym boxecie, a pełna wersja została wydana dopiero później na fizycznych nośnikach. Brzmieniowo jest to kompletnie inne Pumpkins. Billy Corgan skręca tutaj w klimat psychodelicznego popu oraz folk rocka. I ja do posłuchania wybrałem utwór otwierający cały ten krążek, czyli właśnie See Matter, który najbardziej przypomina klasycznych Pumpkins, ale właśnie w bardziej folkowo-psychodelicznej wersji. Za to sami fani są rozdarci, jeśli chodzi o opinie na temat tego albumu, bo jedni mówią, że to najlepsza rzecz, jaką zespół wydał od lat, a inni natomiast, że krążek jest zbyt lekki i brzmi bardziej jak poboczny projekt Corgana niż The Smashing Pumpkins, ale też z tego powodu wiele osób go tak lubi, bo tutaj cytuję: to najmniej brzmiący jak Pumpkins album Pumpkins, także jak jesteście fanami tej grupy i czekaliście na coś innego od nich do posłuchania, no to koniecznie sprawdźcie krążek The Dion at Crystal Hall. Za to teraz co nieco o grupie, o której wspominałem już w tym tygodniu na antenie Radia Centrum, ale czas przyjrzeć im się nieco bliżej. Otóż zespół Muse zaskakuje kolejnymi zapowiedziami swojego najnowszego krążka. Na początku było Unraveling, które miało w sobie takie metalowe zacięcie. Potem było Billy Few, które było kompletnym przeciwieństwem Unraveling, będącym połączeniem syntezatorów oraz takich delikatnych gitar. A co dostaliśmy po tym? Cryogen i Hexagons, czyli dwa świetne utwory. Jeden być może lepszy od drugiego, zależy oczywiście od gustu, ale to najnowsze. Hexagons kupuje od samego początku, naprawdę świetnym intrem. Jest to być może jeden z lepszych utworów Muse, w którym implementują oni elementy elektroniki. Sam utwór jest wzniosły, czuć tutaj klimat space rocka, dlatego zapowiadając ten utwór, pozwólcie, że powiem, że czas na brzmienie nie z tego świata. Muse i Hexagons już teraz w waszych głośnikach.

No, trzeba przyznać, że najnowszy utwór od The Pretty Reckless brzmi naprawdę super i bardzo jestem ciekaw, co tam jeszcze ciekawego Taylor Momsen i ekipa dla nas przygotowali. Dear God na 98,2. Wiele osób widzi tutaj nawiązania do twórczości Black Sabbath bądź Soundgarden i może coś w tym jest, bo The Pretty Reckless brzmiał tutaj trochę jak nieślubne dziecko tych dwóch zespołów. Ogółem wszystkie dotychczasowo wypuszczone cztery utwory zapowiadające ten album, czyli krążek Dear God, były bardzo udane i album zapowiada się na wydawnictwo, które może być nawet tym najlepszym dorobku tej grupy. Jego premiera odbędzie się 26 czerwca i warto sobie tę datę zapamiętać. Za to przed nami utwór od grupy A Place to Bury Strangers i jest to premiera nieco zaskakująca, bo niedawno wypuścili oni na rynek kompilację utworów sprzed lat. Były to utwory zagubione, które były niedokończonymi demami, a dziś dostaliśmy utwór Lost, który został wydany jako osobny singiel. Zespół opisał go jako utwór, który ma bardziej osobisty wydźwięk, dotyczy wstydu, żalu i patrzenia na własną przeszłość z niepokojem. I wydaje się, że utwór Lost jest niejako powrotem do starej estetyki zespołu, gdzie wracają oni do dobrze znanych sobie motywów w różnych brzmieniowo odsłonach. Lost z tego roku jest cięższy emocjonalnie i bardziej

Ego od grupy The Warning. Utwór wykonany w języku hiszpańskim bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, bo jak słychać, ojczysty język pomaga paniom w budowaniu tego surowego otoczenia. Panie poszły tutaj w klimaty dużo cięższe, zajeżdżające nawet nu metalem, choć ja tu słyszę dużo podobieństw do stylu Dead Poets Society. No może pani się zainspirowały podczas współpracy tych dwóch grup, gdzie przypominam, że Dead Poet oraz The Warning wykonali wspólnie utwór Hurt bostońskiej grupy. I jeżeli to zapowiedź nowego albumu, który jeszcze nie został ogłoszony, no to ja jestem mocno na tak i liczę na więcej utworów w takim klimacie, bo cięższe brzmienie bardzo paniom służy. Teraz chciałbym was zaprosić do posłuchania bardzo ciekawego utworu od mongolskiej grupy The Who, bo jest on ciekawym miksem mongolskiego folk metalu z nowoczesnym metalem alternatywnym oraz z domieszką hymnicznego rocka. I za ten miks gatunkowy mógł być odpowiedzialny Johnny Hawkins, czyli wokalista Nothing More, bo występuje on gościnnie w tym utworze. Kawałek ten brzmi bardziej przystępnie, w sensie, że może spodobać się szerszej publiczności. Wciąż pojawiają się te charakterystyczne gardłowe śpiewy mongolskiej grupy, ale w połączeniu z wokalem Johnny'ego Hawkinsa, gdzie śpiewa on tutaj refren, utwór staje się bardziej melodyjny, wręcz stadionowy. Dodaje on nieco nowoczesności. Jest to też kolejna zapowiedź trzeciego albumu grupy, który ukaże się 24 lipca. I tutaj taka ciekawostka. Utwór Lost Soul, którego zaraz posłuchamy w wersji z Johnnym Hawkinsem, ukaże się tylko w cyfrowej wersji albumu Hun. Na fizycznej wersji tej współpracy już nie będzie. Choć obstawiam, że jak kiedyś edycja Deluxe się ukaże, no to wtedy ta wersja też się na niej pojawi.

Devin Townsend w utworze The Big Snit na niemalże koniec dzisiejszej jazdy próbnej. Jest to tak naprawdę ostatni utwór przed metą, bo za tydzień ukaże się nowy album artysty pod tytułem Demov i na pewno wtedy również go sobie posłuchamy. Koniec jazdy próbnej już zaraz, więc na koniec zapraszam do posłuchania najnowszych utworów od Sleeping With Sirens oraz 136 Silence i dziękuję za dziś. Kuba Pasieczny, życzę udanego weekendu i do usłyszenia za tydzień klasycznie o tej samej porze. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: Darmowy bilet, czyli najlepsze koncerty zupełnie za darmo. Słuchaj w każdy piątek o godzinie 20. Darmowy bilet na 98 i 2 FM.
1: Na zegarach właśnie minęła godzina 20, a my mamy piątek wieczór, więc to oznacza jedno. Przyszła pora na darmowy bilet na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie jest dziś z Wami Natalia Pyzik. No i słuchajcie, przenosimy się dzisiaj do roku 1993 i do Seattle, miasta, w którym narodził się Pearl Jam, jeden z najbardziej znanych grunge'owych zespołów, który razem z Nirvaną, Soundgarden oraz Alice in Chains stanowią no taką legendarną wielką czwórkę z Seattle właśnie. No i dziś wrócimy sobie do tego grudniowego popołudnia, w którym to zespół wystąpił na Mercer Arenie w rodzinnym mieście. No i chociaż, słuchajcie, zagrali oni tam aż 3 koncerty, no to właśnie porozmawiamy sobie dzisiaj o tym drugim dniu. A dlaczego grali aż 3 dni? No to właśnie dlatego, że była to taka promocja ich drugiego albumu. Także jest to taki materiał naprawdę z początków zespołów, kiedy to oni mieli na koncie dopiero swój debiutancki album Ten, no i właśnie kolejny w drodze. Także naprawdę dużo, dużo takich totalnych klasyków sobie dzisiaj posłuchamy. Nawet usłyszymy legendarną trylogię Mama Son, na którą składają się takie kawałki jak Alive, Once oraz Footsteps. I słuchajcie, są to te utwory pierwsze, które wykonali razem Eddie Vedder i Stone Gossard. No i to właśnie dzięki tym kawałkom narodził się cały Pearl Jam, także nie zabraknie podczas ich koncertu również kawałka State of Love and Trust, który, słuchajcie, możecie znaleźć na ścieżce dźwiękowej do filmu Singles. Jest to taka komedia romantyczna, która właśnie opowiada trochę o życiu 20-parolatków z Seattle w latach 90. No i właśnie ze względu na to takie kawałki od zespołów Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden w tym filmie się znajdują, no ale myślę, że to słynne miasto grunge'u, więc nie mogło zabraknąć takiej muzyki w tym filmie i to do tego zobowiązuje właśnie. No i jeśli chodzi o zespół Pearl Jam, no to on również epizodycznie pojawił się w tym filmie, już nie jako Pearl Jam, ale taki fikcyjny zespół właśnie stworzony pod film o nazwie Citizen Dick, ale my jednak zostańmy nie przy tej fikcji, ale o tym, co naprawdę wydarzyło się w Seattle w 1993 roku, no bo co lepszego możemy robić w piątkowy wieczór, niż wsłuchiwać się w niesamowity głos Eddiego Veddera.

I've Got a Feeling. Takim kawałkiem zakończyliśmy dzisiejszy darmowy bilet na antenie Radio Centrum, podczas którego posłuchaliśmy sobie nagrań z koncertu zespołu Pearl Jam z 8 grudnia 1993 roku. Także data i ostatnia piosenka naprawdę nie są tutaj przypadkowe, ponieważ piosenka I've Got a Feeling jest oczywiście utworem Beatlesów, a członkowie zespołu Pearl Jam zagrali ją w ramach takiego hołdu ku Johnowi Lennonowi, ponieważ właśnie w dniu ich koncertu przypadała 13. rocznica tragicznej śmierci Lennona, więc oczywiście zespół wykonał kawałek w takiej no nieco mocniejszej wersji, ale jestem ciekawa, czy jeśli są tu jacyś fani Beatlesów, no to właśnie czy rozpoznali tę piosenkę w takiej grunge'owej, surowej, niezwykle dynamicznej i pełnej energii wersji, jaką grał właśnie we wczesnej erze zespół Pearl Jam, której niestety nie było mi dane, słuchajcie, przeżyć na własnej skórze, no ale mam nadzieję, że mimo wszystko, tak jak ja, miło spędziliście ten dzisiejszy wieczór i poczuliście trochę tego grunge'owego klimatu na naszej antenie. No, ja muszę przyznać, że w niektórych momentach byłam naprawdę, naprawdę w wielkim szoku, że jest to nagranie koncertowe, no bo po prostu ta gitara i ta perkusja i ten wokal naprawdę brzmiały nieziemsko. Także jednak wszystko, co dobre, szybko się kończy i my też zakończymy już jak na razie nasz dzisiejszy darmowy bilet na antenie Akademickiego Radio Centrum, które z wielką przyjemnością poprowadziła dziś dla Was Natalia Pyzik. Ja oczywiście życzę Wam wspaniałego, udanego weekendu i do usłyszenia wkrótce.

High on Emotion przedstawia idealnie nasz obecny nastrój, ponieważ to już piątek, godzina 21 i rzecz jasna lista przebojów w Radiu Centrum. Emocje sięgają jak zwykle zenitu, wcale się temu nie dziwię, bo przed nami kolejne wasze propozycje do tego programu. Na ukojenie nerwów, tym razem coś spokojniejszego, Don't Dream, It's Over. Tu Alex Dreyer, zapraszam do 23.00.

Shinedown i Safe & Sound za nami, ale również z wami. Radio Centrum to sound, czyli najlepsze, mocne brzmienie, ale i safe, bo gramy dla was zawsze, przez całą dobę, znakomitą muzykę. Teraz w liście przebojów nie jest inaczej. Dla wszystkich całych i zdrowych Sting z utworem Fields of Gold.

Tutaj lista przebojów w Radiu Centrum. Przypominam o możliwości głosowania na stronie centrum.fm/lista. Dodatkowo możecie zaproponować utwór, który miałby się pojawić już za tydzień w notowaniu. A tymczasem Tonic i You Wanted More.

Przed nami kolejna wasza propozycja muzyczna Don't Talk, Just Kiss. W niektórych przypadkach się to sprawdza, więc ja już przestaję na chwilę mówić, a wy wiecie co robić.

Niektóre pożegnania bywają trudne, dlatego często po nich chcemy po prostu wykrzyczeć naszą frustrację. Shout od Tears for Fears jest tutaj idealnym łącznikiem tych dwóch piosenek. Głosujecie na centrum.fm/lista. Shout.

dużo miłosnych kawałków w dzisiejszym wydaniu Listy Przebojów. Za nami The Deeper The Love, a z kolei przed nami Love is a Long Road. Trudno jednak się nie zgodzić z przekazem, tak jak nie trudno jest zagłosować na któryś z tych kawałków na stronie centrum.fm/lista.

Ostatnia na dzisiaj propozycja od was z rynku francuskiego. Pozwolicie, że nie podejmę się próby wymowy tytułu, ale myślę, że większość z was chociaż raz ten kawałek już usłyszała.

YouTube, tak jak mają w nazwie, zajmują dziś miejsce drugie. Tymczasem na miejscu pierwszym widnieje Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean. Gratulujemy wygranej. Zachęcam do głosowania na stronie centrum.fm/lista. Tam jest już aktualna lista usłyszana dzisiaj. Słyszymy się niezmiennie za tydzień z kolejną porcją znakomitej muzyki zaproponowaną przez Was. Do usłyszenia!

0: Zrobię wystawę swych wad. Podpiszę, to można brać. Ustawię wielki znak.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

No ale duszno tu, ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Tam nie ma recepty na to, mówię.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej oka w mieście.